0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Pada jeszcze troszkę popada, ale nie będzie tak przez cały dzień, później więcej chwil ze słońcem. Nawet jakieś małe przejaśnienia według tej prognozy, którą teraz widzę, to między godziną 10 a 12 już powinniśmy zobaczyć trochę słońca, ale to będzie tylko taka mała przerwa, bo potem znowu jeszcze nam trochę pokropi, czyli dzisiaj można powiedzieć deszczowy czwartek, za to na termometrach też nie będzie zbyt przyjemnie, od 18 do minimum 16 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza, weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dowództwo centralne USA zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w tym regionie. Według USA amerykańskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Na rozkaz naczelnego dowódcy amerykańskiej jednostki użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach tego regionu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził ataki odwetowe na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze na boreliozę. Do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest na wiosnę, a to właśnie wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzowska-Firych.
5: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnika.
4: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być już łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie. Dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
6: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
4: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt, to praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
7: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
4: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjne, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. To już dziś o 21:00 zaczną się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcie odbędzie się na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecz. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
1: Duet na rano.
2: 4 minuty po godzinie 6:00, no tak trochę żal, że to nie nasi wybiegną na tę piękną murawę, ale co tam?
8: No właśnie, będzie na kogo oglądać, będzie komu kibicować. Póki co to wszyscy muszą się tam dostać, zameldować na miejscu. Różne tam problemy, przeboje z wizami były po drodze,
2: tak.
8: No ale pewnie wszystko po to, żeby było jak najbezpieczniej i oby było. My będziemy przyglądać się z ciekawością, jak to będzie wyglądać za wielką wodą.
2: I bez nerwów.
8: I bez nerwów.
2: Będzie pięknie.
8: I wyspani.
2: Tak, no właśnie, wyspanie, mam nadzieję, że jesteście wyspani, tak. Będziemy robić teraz wszystko, żeby wam się poranek dobrze zaczął. Damian Klimiński.
8: I Marzenna Foryśek, zapraszamy.

0: 13 minut po szóstej, powolutku podnosimy oczy, zobaczymy, co tam się dzieje. Znaczy tak za bardzo się nie przyglądajcie temu, co za oknem, bo to może nie być dobry prognostyk przed wstawaniem.
1: No niestety, tego deszczu trochę jest. Rolnicy mówią, że potrzebny, więc no, niech pada.
0: Kto tam uprawia bukselkę, tak, ten się cieszy.
1: Słońce wstało dzisiaj, kiedy pewnie część z nas jeszcze smacznie spała. Tak. O 4:37.
0: A będzie z nami do 21:06 i podobno będzie, tak mówią synoptycy, że przynajmniej
1: pojawi się na moment,
0: parę godzin zajrzy. Dzień potrwa 16 godzin 29 minut, bardzo piękny, długi dzień, dłuższy od najkrótszego, już 8 godzin i 35 minut.
1: Czyli może być ten dzień dłuższy jeszcze maksymalnie tylko o 5 minut. Te 5 minut jeszcze nam przybędzie w ciągu najbliższych 9 dni.
0: Więcej się nie da,
1: bo za 9 dni, słuchajcie, startujemy z astronomicznym latem.
0: No właśnie, ale póki co jeszcze poranek czwartkowy. Nie mówiliśmy, że 11 czerwca dzisiaj.
1: Tak, 11 czerwca, gdyby ktoś przegapił, miał zaplanowaną wizytę u dentysty, tak, czy coś, na 11 to dzisiaj.
2: Dzień dobry z Kalisza.
3: Reklama.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Reklama.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: 20 minut po 6:00 kolorowa prasa już nas kusi nagłówkami różnego rodzaju.
1: No właśnie, piszą, informują i ja mam taką informację, że od 2 dni już są, to są już dni zdjęciowe na planie najnowszego sezonu serialu Rancho, bo Rancho wraca po 10 latach przerwy ku uciesze wielu, wielu fanów. Są też ciekawostki, kto zastąpi pieczkę w Rancho, na kultowej ławeczce, każdy ją kojarzy i ma to zrobić, słuchaj, Olbryski.
0: Wow.
1: No, także będzie ciekawie.
0: Chłodno dzisiaj, tak? Troszkę.
1: Tak,
0: no to coś, co może rozgrzać niektórych. Roznegliżowana Doda chwali się nagrodą. Nie ma na sobie nic. Diablica tylko kusi i kusi. To jest tak głosi nagłówek. No Doda lubi szykować, wiadomo.
1: Masz zdjęcia? Faktycznie nic, tak?
0: No jest malutki drobiazg.
1: Okej, okay, jest coś, co zasłania
0: tak,
1: wszystko.
0: Opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym nie ma na sobie rzeczywiście nic, a zasłania ją jedynie nowa nagroda.
1: Mm-hmm.
0: Ale ona jest duża, ta nagroda.
1: Ja mam na okładce też mam pewną postać w negliżu. No już tak, nie aż w takim negliżu i tak wzroku nie przyciąga, bo to Lech Wałęsa. W szlafroczku jest kuracjuszem. No, normalne oczywiście, w tym wieku.
0: Nagrody nie dostał.
1: Tak, ale kuracje są jak najbardziej wskazane. W lądek zdrój i wielki nagłówek. Tajemnicza kuracja Wałęsy. Były prezydent na uzdrawiającym zabiegu. Jest zdjęcie, jak moczy nóżki w jakiejś bulgoczącej wodzie. Nie wiem, co tam się dzieje, ale...
0: Ale życzymy miłego pobytu. No to teraz powiem tak, tutaj tajemnicy żadnej nie ma, bo Roxy wszystko odsłoniła. Okazuje się, że już wiadomo, jakie paznokcie będziemy nosić latem.
1: To ona decyduje, tak?
0: Nie wiem, czy ona...
1: podobno rozporządzenie Roxy Węgiel, jakie paznokcie w tym roku.
0: Podobno inspiruje nie tylko muzycznie, ale również modowo i teraz, proszę bardzo, mamy nowe paznokcie a la Roxy Węgiel. Kto ma ochotę?
1: Rozumiem, że jak
0: sobie
1: panie pójdą sobie do tych pań od robienia paznokci, to te panie powiedzą, no słuchajcie, nie ma wyboru, Roxana zadecydowała.
0: Na Roxy. Poproszę.
2: Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Reklama.

0: Minęła 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
0: No cóż, dzisiaj, kiedy wychodzicie z domu, to przyda się na pewno taki specjalny, gorący zestaw. Gorący, bo to powinna być kawa, żeby nam troszkę biometr, te jego złe wpływy trochę zneutralizować. No i parasol, bo nawet jeżeli macie gdzieś auto w pobliżu, nie musicie biec daleko na parking, to i tak zmokniecie, bo taka właśnie dzisiaj pogoda. No i wycieraczki dzisiaj będą naprawdę mocno pracowały, więc kto zmienił, ten się cieszy. A jeszcze sprawdzamy remonty i problemy, które się zdarzyły dzięki naszym drogowcom. W Kaliszu cały czas remontowana Sulisławicka. Mam jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza. Tutaj wyłączony jeden pas ruchu. Na ulicy Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 mamy wykop na jednym pasie i przebudowa ulicy Złotej. Odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Czasowa zmiana organizacji ruchu w tym miejscu. Krajówka numer 12 Kalisz Opatówek. Tutaj solidne kłopoty, rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenie oraz pachołki po obu stronach drogi i również w niektórych miejscach ograniczenie prędkości. No i można jechać objazdami. Ostrów Wielkopolski, tu przebudowa na ulicy Klasztornej, na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem i przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. I tutaj miejscowe ograniczenie prędkości i zwężenie. I jeszcze przebudowa drogi krajowej numer 36, to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew-Lamki, Wąkociny, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja. A w Pleszewie tymczasowa organizacja ruchu na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego i na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: To będzie piękna trasa. Pomysł połączenia Sycylii z kontynentalną częścią Włoch rozpalał wyobraźnię już w czasach starożytnego Rzymu, jak się okazuje, czyli minęły w tym wypadku grubo ponad 2000 lat, żeby ten projekt był możliwy. No i najdłuższy most wiszący na świecie ma teraz połączyć Kalabrię z Sycylią nad Cieśniną Mesyńską. Tym samym przewyższy obecnego rekordzistę, czyli most w Turcji o ponad kilometr. Projekt zakłada bowiem budowę mostu o całkowitej długości 3666 metrów. Koszt to 13,5 miliarda euro. Budowa ma potrwać planowo do 2033 roku. No cóż, jakby Włosi mieli mało atrakcji.
0: Włosi, to się nie będą spieszyć.
6: Pozazdrościć tylko.
0: Trzeba przyznać, że miejsce będzie wyjątkowo urokliwe. Za 25 minut 7.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama. Ogłoszenie.
8: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: urodzeni.
1: 11 czerwca to dzień urodzin, no mam nadzieję, kogoś tu wstał i słyszy nas.
2: Myślę, że wstał, bo podobno te osoby są bardzo ambitne i do tego też obdarzone intuicją.
1: Czyli one wszystko już wiedzą. Tak. To są osoby, które wierzą w swoją misję życiową i gotowi są wiele poświęcić, żeby ją zrealizować.
2: Ich atutem jest dobra pamięć i umiejętność logicznego rozumowania.
1: Słuchaj, tak bardzo niecierpliwi, a w miłości bywają niezwykle uczuciowi i zazdrośni.
2: Wedle tradycji powinni uważać, aby nie popaść w złe towarzystwo i nałogi.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 11 czerwca to jest 8.
2: Kamień szlachetny to diament.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Ryby.
1: A tego dnia urodził się Hugh Laurie, brytyjski aktor, komik i muzyk najbardziej znany z tytułowej roli w serialu medycznym Dr. House.
2: A także słynna podróżniczka Beata Pawlikowska w 1965 roku, pisarka, tłumaczka, dziennikarka przy okazji i znana z audycji radiowych oraz książek podróżniczych.
1: I jeszcze rocznik 1969, Peter Dinklage, amerykański aktor, zdobywca nagród Emmy i Złotego Globu, który zyskał popularność jako Tyrion Lannister w serialu Gra o Tron.
2: Gabriela Muscała, także aktorka teatralna i filmowa, 1969 rok.
1: Wszystkiego najlepszego dla was. Już teraz szykuje się Jugopolis. Maciej Maleńczuk, Ostatnia nocka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kuwait zamyka przestrzeń powietrzną po atakach Stanów Zjednoczonych i Iranu.
2: Znów niebezpieczna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Do tematu wrócimy o godzinie 7.
3: Reklama.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
5: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No na naszą pogodę dziś wpływa front łączący dwa niże niż Rosji z nad Morza Norweskiego oraz niż z nad północnych Włoch. Pozostajemy w wilgotnej masie chłodniejszego powietrza polarnego morskiego. Początkowo zachmurzenie duże i całkowite.

0: świat i Polska.
1: Kuwait zamyka przestrzeń powietrzną po atakach USA i Iranu. Resort obrony walczy z dezinformacją w sprawie sejf. Jarosław Kaczyński po przesłuchaniu w sprawie dwóch wież. Dorota Werdecka. Kuwait ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Iran wieczorem naszego czasu. USA zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa przeprowadziło serię ataków na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty drugą noc z rzędu. Według Amerykanów celem jest wywarcie presji na Teheran, żeby podpisał porozumienie. W odpowiedzi na nocne ataki USA Teheran przeprowadził ataki odwetowe m.in. na flotę marynarki wojennej w Bahrajnie, choć nie ma potwierdzenia tej informacji. Iran ogłosił też zamknięcie żeglugi w ciśnieniu Ormus. Według Amerykanów tranzyt statków handlowych trwa. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada MON. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak mówi minister obrony, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. Tomasz Węska.
2: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
3: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę.
2: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
3: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego sejfu?
2: Pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
4: Cel jest jeden: rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy.
2: Kontrakty z sejf na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
1: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
5: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
1: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
1: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Estonia będzie mogła przyjmować więźniów ze Szwecji. Estoński parlament przyjął ustawę pozwalającą na osadzanie w więzieniach skazanych z zagranicy, w tym przede wszystkim właśnie ze Szwecji, zmagającej się z przeciążeniem więziennictwa. W Estonii liczba więźniów spada, a kraj płaci za utrzymanie pustych cel. Pierwsi więźniowie ze Szwecji mają je zapełnić już w sierpniu. W Barcelonie odbyła się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
7: Niemożliwe staje się możliwe.
8: Ile jest tutaj detali, elementów.
9: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować.
1: Budowa świątyni trwa od 144 lat.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
10: No nie do uwierzenia, ale przed nami aktywny dzień. Księżyc w znaku barana sprawi, że będziemy pełni energii.
11: On ma być w tym znaku od 14.29 dokładnie. No i wtedy zacznie się tak dziać ciekawie. I będzie można śmiało rozpoczynać na przykład nowe projekty. Także jak startujecie z czymś ważnym, to poczekajcie jeszcze kilka godzin. Do 14.29 dokładnie według
10: no
11: gwiazd.
10: No i nie ma co tak wcześnie planować randek, bo one ci potem będą bardzo udane.
11: Randki to wieczorem.
10: A szczegóły za kilka minut.
11: Tak jest.
0: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Media Centrum.
1: Baranie, to już przed tobą dzisiaj udany, ale pracowity dzień. Angażuj się w nowe projekty, bo księżyc w koniunkcji pomoże ci szybko nauczyć się nawet skomplikowanych rzeczy. Będziesz miał świetną pamięć, a twoje skojarzenia okażą się wyjątkowo trawne. Także nowe znajomości zapowiadają się bardzo obiecująco.
2: Byku, ty z kolei zajmiesz się swoim hobby, poszukasz ciekawych tematów do przemyśleń. Pogoda nie będzie ci straszna, będziesz w dobrym humorze i postanowisz rozmawiać dzisiaj, ale tylko z osobami, które rzeczywiście mają coś interesującego do powiedzenia.
1: Bliźnięta, skoncentruj się na ważnych sprawach i walcz o swoje, osiągniesz sukces. Zainteresuj się tym, na czym zarabiają inni, a zdobędziesz cenne informacje. Po południu zwolnij tempo i zrób coś wyłącznie dla siebie. To będzie dzień, który sprzyja odkrywaniu nowych pasji, ale także aktywności fizycznej.
2: Raku, bliscy poproszą cię o pomoc w różnych sprawach. Przyjaciele również będą chcieli podzielić się z tobą ważnymi sprawami i zaproponują spontaniczne spotkanie. Na szczęście okaże się, że zadania nie są tak wymagające.
3: Lew!
1: Nie wymagaj od siebie zbyt wiele i przestań się spieszyć. Możesz się poczuć dzisiaj trochę zmęczony i przytłoczony obowiązkami. Gdy choć trochę zwolnisz, no to szybko wróci dobry humor. Obejrzyj jakiś wzruszający film, przeczytaj książkę, albo wybierz się na koncert, albo wystawę, bo właśnie tam możesz spotkać interesujące osoby.
2: Panno, będziesz energiczny, pełen pomysłów, nie chowaj się za innymi, a zabłyśniesz talentami i poczuciem humoru. Choć dzień będzie bardzo intensywny, uda się naprawdę wiele zrobić.
1: Wago, działaj i nie odkładaj ważnych spraw na później, bo dzisiaj dzień sprzyja poważnym rozmowom z przełożonymi. Ambitne plany mają szansę się powieść, ale nie chwal się nimi zbyt szybko, bo ktoś może poczuć ukłucie zazdrości. Najważniejsze zadania postaraj się wykonać samodzielnie. Po pracy zabawa.
2: Skorpionie, poczujesz, że możesz nieco zwolnić tempo. Będziesz myślał o niezwykłych sprawach, zagadkach, niewyjaśnionych historiach, ale zaglądaj częściej do kalendarza, żeby nic ważnego ci nie umknęło.
1: A jeżeli chodzi o strzelca, to dzisiaj udany dzień. Księżyc w Trygonie zaprowadzi cię w niezwykłe miejsca i pokaże zupełnie nowe inspiracje, jeśli tylko tego zapragniesz. Wiele radości dostarczą ci również gry i sport. Szukaj przygód, randek i okazji do zabawy.
2: Koziorożcu, ty będziesz miał ambitne pomysły, ale otoczenie nie będzie dzisiaj szczególnie cię wspierać. Nie irytuj się, jeśli ktoś zacznie cię ograniczać albo skrytykuje twoje wybory.
1: Wodniku, dzień minie bardzo szybko i będzie pełen ciekawych wydarzeń. Będziesz doskonale rozumiał innych ludzi. Zaufaj swoim zdolnościom, a uda ci się stworzyć miłą atmosferę i zażegnać ewentualne konflikty. Możesz dziś spotkać kogoś, kogo dawno nie widziałeś. Popołudnie sprzyja randkom i miłym niespodziankom.
2: Osoba spod znaku ryb z kolei będzie chciała uciec od hałasu i zamieszania. Ktoś jednak może nieoczekiwanie poprosić cię o pożyczkę albo o pomoc w trudnej sprawie.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Osiemnaście minut po siódmej.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
4: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
6: Garnitury, garnitury, który wybrać?
7: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
8: Dzień dobry.

0: Na zegarze minęła już 7:30, a w studiu Radia Centrum jest Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zarzutach za spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia w ruchu powietrznym. Zaprosimy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, a na koniec sport i ostrowscy piłkarze ręczni znów zagrają w Europie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zarzuty naruszenia uregulowań prawa lotniczego usłyszał 37-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, a chodzi o zdarzenie, do którego doszło 9 sierpnia 2025 roku podczas festynu w podkaliskim Pulku. Podczas odpłatnych przelotów helikopterem Robinson R-44 doszło do zerwania linii średniego napięcia. Sprawą wcześniej zajmowała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która po opublikowaniu uchwały w tej sprawie powiadomiła prokuraturę.
3: W dotychczasowym przebiegu i na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału prokurator przedstawił mężczyźnie dwa zarzuty naruszenia prawa lotniczego dotyczące wykonywania lotu przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów, a także nie mając ważnej licencji kierowcy kwalifikacji.
2: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura wciąż oczekuje na sporządzenie przez biegłych zleconych opinii. Jak podaje prokurator Meller, dopiero po uzyskaniu całości materiału dowodowego będzie możliwość dokonania finalnej karnoprawnej oceny tego zdarzenia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: 15 czerwca, tym razem w filii bibliotecznej w Kamieniu, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Cyków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gminę odwiedzi Marta Lau, a rozmowa będzie dotyczyć jej książki On nigdy taki nie był.
4: Będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest książka popularno-naukowa, to jest książka na podstawie własnych doświadczeń, ponieważ zajmowała się najbliższymi chorymi na demencję, na Alzheimera i o tym ta książka, o tym to spotkanie będzie. Ukaże nam różne sytuacje osób chorych, ale też poradzi, jak dać sobie radę jako opiekunowie, żeby też myśleć o sobie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. To spotkanie się odbędzie w filii bibliotecznej w Kamieniu 15 czerwca.
2: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Początek spotkania o 18:00, a wstęp jest wolny. Po raz drugi z rzędu piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi zagrają w europejskich pucharach. Tym razem nie w Lidze Europejskiej, gdzie występowali ostatnio z racji zajęcia trzeciego miejsca w Orlen Superlidze, ale w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, który odbywa się nieco innym systemem niż Liga Europejska, bo o awansie do kolejnej fazy decyduje mecz i rewanż. Możemy w nim zajść znacznie dalej niż ostatnio, powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy Rebut KPR Ostrowia.
5: Będziemy grać w tym niższym pucharze, na pewno jest tam szansa zajścia dużo dalej. Na pewno zespoły są troszkę poziomem słabsze. Pucharowo będzie grana, więc duża możliwość, że tak powiem, rozwoju, duża możliwość dobrej europejskiej gry. Mam nadzieję, że uda nam się zajść jak najdalej, ale do tego czasu jeszcze mamy moment, ale na pewno złożyliśmy dokumenty i będziemy chcieli występować w tym trzecim co do ważności pucharze.
2: Powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak. Tym razem przejazdu do Ostrowa takich potęg jak Kiel czy Montpellier spodziewać się nie można, ale jest szansa, by biało-czerwone pasiaki pograły w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej jak najdłużej i zebrały cenne doświadczenie, które powinno zaprocentować w krajowych rozgrywkach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Pada, nawet leje w niektórych miejscach w regionie, więc uważajcie, bo dzisiaj widoczność jest taka sobie. No i cóż, sprawdzamy, gdzie ta widoczność jest jeszcze gorsza, bo przeszkadzają nam korki. Bata utknęła na Stawiszyńskiej przy Alei Wojska Polskiego i nie poleca tej trasy. Wojska Polskiego przy 3 Maja też w tej chwili dosyć mocno zapchana, podobnie jest przy Złotej i przy Poznańskiej. Górnośląska też dosyć mocno zapchana. przytłoczona od Polnej do Cmentarnej. Sporo samochodów, sporo aut również na Alei Wolności, tuż przy moście. I uważajcie również na Górnośląskiej przy Dworcowej. Tutaj też trzeba na dłużej stanąć i poczekać na swoją kolej. A w Kaliszu uważajcie też na remontowaną Sulisławicką. Prace drogowe też na skręcie Majkowskiej w ulicy Długosza, Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Tu wykop. Przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Randa Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Jeszcze trasa numer 12, Kalisz-Opatówek. Tutaj sporo kłopotów. Jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku mamy. Od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego mamy wyłączoną sygnalizację świetlną i ograniczenie prędkości do 40. Od Rogatki w Opatówku do Zdun ciągną się prace remontowe. Mamy zwężenia, pachołki, ograniczenie prędkości do 40. I tutaj najczęstsze korki. W Ostrowie przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i przebudowa drogi krajowej numer 36 na odcinku Zacharzew-Lamki, Łąkociny. Tutaj obowiązuje ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości, czasami również sygnalizacja świetlna. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowe i Osiedlowe i obowiązuje również na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Z racji, że deszczu sporo, a będzie deszczu jeszcze więcej, to ważne przypomnienie dla kierowców, byśmy zwalniali przed kałużami, bo za ochlapanie możemy słono zapłacić. Ochlapanie pieszego wodą z kałuży może skutkować mandatem od 20 do 5 tysięcy złotych, zgodnie z artykułem 124 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Jeśli straty będą wysokie, zagrożenie może być traktowane nawet jako przestępstwo. A jeszcze gorzej, jeśli dojdzie do obrażeń pieszego, wówczas sytuacja może być zakwalifikowana jako zagrożenie w ruchu drogowym z mandatem tutaj od 1500 zł. Także jeśli widzimy przed sobą taflę wody pieszych na chodnikach i poboczach, to zdecydowanie noga z gazu i przejeżdżamy delikatnie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 8.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: No dobrze, to teraz będzie coś na ząb. Za 12 minut godzina 8 na takie śniadanko by trzeba coś, a może pomyśleć o obiedzie już?
1: Na przykład, może to być na przykład jedna z bardziej tradycyjnych polskich zup. Rosół, słuchajcie, rosół coś więcej niż zupa. Smak domu, rodzinnych spotkań, polskiej tradycji, symbol i gościnności naszej również. I dlatego z tym rosołem może stać się coś niezwykłego i to w najbliższym czasie.
0: Ten rosół nasz może trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, czyli to już trzeba będzie, przygotowując się do robienia tej zupki, no tak z szacunkiem podejść.
1: Pewnie jakiś taki prawilny przepis będzie musiał się pojawić na
0: I tu będzie problem. Rosół.
1: No tak, bo co dom, to inny przepis. Czy z marchewką, czy bez. Czy z pietruszką, czy ta cebulka opalana. No, przepisów, metod na dobry rosół myślę, że jest wiele.
0: No i w dodatku okazuje się, że rosół jest bardzo zdrowy, bo to jest kwestia, która zastanawia naukowców, a jednak przez cały czas nie została do końca zbadana. No podobno są takie osoby, no mamy nasz oczywiście, które uważają, że rosół jest najlepszy na wszystko.
1: No tak, na przeziębienie, na przykład klasyk, dobry, ciepły rosół. Chociaż są też antyfani rosołu, którzy mówią, to nic takiego, zwykła herbata z kurczaka i to wszystko. Ale nie, jest w tym coś zdecydowanie większego. Z wiekiem podobno też zaczyna się rosół doceniać. Tak
0: czyli
1: słyszałem.
0: Może niektórzy jeszcze muszą trochę poczekać.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
6: Ja się

0: Pogoda na dziś.
1: Dzisiaj pogoda niżowa, cały czas pozostajemy w wilgotnej masie chłodniejszego powietrza polarnego, morskiego, ale jest nadzieja, bo nad Kaliszem coś jakby przejaśnienie. Dzisiaj opady deszczu, takie przelotne albo ciągłe przez cały dzień będą nam towarzyszyły. Temperatura maksymalna od 17 do 18 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, tylko okresami porywisty zachodni i północno-zachodni, biometr przez cały dzień niekorzystny.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Donald Trump chwali się transportem ropy wbrew Iranowi. Jest nowy raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Uwaga na burzę, i IMGW wydało alerty. Dorota Wardeska. Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
6: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy

0: Fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
1: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie.
0: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
2: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować, także pisać.
0: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
3: Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To aż o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
4: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
3: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To w mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Niebezpieczne załamanie pogody nadchodzi do Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni, gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet tornada. W sobotę sytuacja ma się uspokoić. Wakacje tuż, tuż w związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
5: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego ożywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
3: Na koniec roku, w piątek, 27 czerwca.
6: Kursy walut.
7: Sprawdzamy o poranku średnie ceny w kantorach euro po 4,25 zł, dolar amerykański 3,68 zł, frank szwajcarski 4,60 zł i funt brytyjski 4,92 zł.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
7: 8:04.
8: Zobaczymy, dla kogo może się dzisiaj na moment przejaśni to słoneczko i się uśmiechnie. Adelaida Anastazy między innymi świętują.
7: Tak, wśród dzisiejszych solenizantów również Barnaba, Felix, Jan i Paula.
8: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
7: No i muzycznie też. Teraz podarunek, czyli Geronimo i Shepard.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: No, tego. Może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: No idziemy sobie tak na targowisko i co tam słychać? Tam czeski język.
1: Tak, można na przykład usłyszeć coś takiego. Chcielbych kupić kilo jachód. Jachody, czemu oni mówią jachody? To się można pomylić.
0: No właśnie, prawda? Bo przecież tych jagód to my trochę mamy.
1: Powie Polakowi, że prosim kilo jachód i dostanie te jagody, a tu chodzi nie o jagody, a o truskawki, słuchajcie.
0: Bo to jest ulubiony produkt Czechów, którzy ostatnio robili naprawdę prawdziwą furorę. No i trudno się dziwić. Dobre, no i tanie.
1: Także ci, którzy sprzedają truskawki, musicie wiedzieć, że jak podejdzie jakiś Czech, będzie chciał jagody, to chodzi mu o truskawki. No ale to jest całkiem ciekawa sprawa, że te polskie truskawki robią prawdziwą furorę wśród Czechów właśnie.
0: Okazuje się, że cóż, oni płacą o wiele mniej u nas za truskawki niż, i to właściwie jest przebitka prawie dwukrotna niż w Czechach. No, nie, no wiadomo, no nasze lepsze, tańsze, w dodatku świeże, no trudno się dziwić, że przyjeżdżają.
1: I taka sytuacja jest przede wszystkim na targu w Kudowie Zdroju. Mieszkańcy pogranicznych miejscowości upodobali sobie bardzo to miejsce i tam głównie czeski słychać. Jeżdżą głównie też po ten jeden produkt, jakim są truskawki.
0: No jak się okazuje, jakość jest doskonała, są duże, jędrne, słodkie i nadają się na wszystko. I na dżemy, i na konfitury, i na ciasta, i na torty lub ze śmietaną i z cukrem. Albo po prostu, no tak jak lubicie. Bez niczego.
1: A truskawek nie brakuje, słuchajcie. Jest ich całkiem sporo.
0: Możemy się podzielić z Czechami.
1: I ceny już znacząco spadły od 10 do 15 zł za kilogram.
0: Więc korzystajcie. Dzień dobry.
2: Reklama. Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski, a z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99, szynka bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitury!
8: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Będzie jazzowo. Niezwykły koncert zabrzmi już niedługo na głównym rynku w Kaliszu.
1: Zapraszamy po szczegóły. Kolejna porcja informacji już o 8.30.

0: gadaj. Na zegarze 8:30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pijany kierowca i pasażer. To nie mogło się skończyć dobrze. Szczegóły już za chwilę, a ponadto wyjątkowy jazzowy koncert w Kaliszu, a na zakończenie obchody stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Razem mieli ponad 4 promile alkoholu. Kierowca stracił panowanie nad autem i dachował. Do zdarzenia doszło w środę przed południem w Ostrowie Kaliskim w gminie Brzeziny. Jeden z nich trafił do szpitala.
3: Jeden z uczestników tego zdarzenia, 36-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Drugi z mężczyzn podróżujących autem pozostał na miejscu. Jak wykazało badanie stanu trzeźwości, obaj mężczyźni w chwili zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Każdy z nich miał powyżej 2 promili alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskich policjantów. Mundurowi ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Sceną główny rynek w Kaliszu, bohaterem najlepszy jazz. Przed nami niezwykły jazzowy koncert, który rozbrzmi w najstarszym mieście w dniu jego urodzin.
4: Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji Święta Miasta Kalisza w ramach Kalisz Słucha Jazzu. Będą Państwo mogli posłuchać na żywo wspaniałą wokalistkę jazzową, panią Ewę Urygę, z towarzyszeniem znakomitego big bandu New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Artyści zagrają popularne standardy jazzowe. Koncert został przygotowany przez Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus. Serdecznie zapraszamy.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Wypych, organizator koncertu, który jednocześnie pokazał nam, czego muzycznie możemy się spodziewać. A sam koncert już w tę sobotę, 13 czerwca o godzinie 16. Wstęp oczywiście wolny. Partnerem wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Szczep ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach wchodzi w okres świętowania stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej. Zaczynamy 12 czerwca.
5: Organizujemy zlot harcerski z grą terenową na terenie Nowych Skalmierzyc i okolicznych miejscowości. Na trasie patrole zmagać się będą z zadaniami z technik harcerskich oraz poznają nieco historii harcerstwa skalmierzyckiego. Uczestnicy rywalizować będą o zdobycie Pucharu Stulecia oraz Pucharu Komendantki Chówca Kalisz. W wydarzeniu będzie brać udział około 200 osób.
2: Powiedziała Radiu Centrum przewodnik Marcelina Wdowczyk, komendantka nowoskalmierzyckich harcerzy. To jednak nie koniec atrakcji. Harcerze zapraszają bowiem do wspólnego świętowania wszystkich mieszkańców.
5: Szczególnym momentem naszych obchodów będzie otwarty koncert zespołu Dom o Zielonych Progach o godzinie 19:30 na terenie letniej harcówki w Nowych Skalmierzycach. Zapraszamy już natomiast od 18:30 do kawiarenki i do obejrzenia wystawy historycznej o skalmierzyckim harcerstwie na przestrzeni wieku. Podczas tego wydarzenia będzie możliwość również wsparcia rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Mącznikach, bo podczas świętowania nie należy zapominać o służbie dla drugiego człowieka. Serdecznie zapraszamy.
2: Dodaje Wdowczyk. Wstęp na koncert, który już w tę sobotę, 13 czerwca, oczywiście jest wolny. Obchody stulecia potrwają w Nowych Skalmierzycach przez całe wakacje. Zwieńczy je wielkie rodzinne ognisko dla wszystkich byłych i obecnych członków harcerskiego środowiska z Nowych Skalmierzyc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Bardzo mocno zapchana ulica Kościuszki, na którą narzekacie w informacjach związanych z autowiadomościami. Kościuszki zwłaszcza zapchana przy Śródmiejskiej, ale również przy Alei Wojska Polskiego. Bardzo mocny ruch również na 3 maja przy Alei Wojska Polskiego i przy Galerii na Złotej od Garbarskiej w górę, aż właściwie do Długosza są problemy z przejazdem takim płynnym. No i jeszcze lecimy sobie na Poznańską przy Alei Wojska Polskiego, tutaj też solidny ruch, no i linii na Górnośląskiej też przybywa pojazdów i zablokowana w obu kierunkach bardzo dużą ilością samochodów ulica Legionów, zwłaszcza mocny ruch przy ulicy Polnej czy przy ulicy Górnośląskiej. Dworcowa przy Górnośląskiej, tutaj też sporo aut, podobnie jest na Wrocławskiej przy Podmiejskiej. No i teraz jeszcze przegląd tych wszystkich kłopotów, które są związane z robotami i remontami. Remontowana jest na ulicę Sulisławicka, remontowana jest ulica Kordeckiego, a dokładnie mamy wykop przy numerze 38 na jednym pasie. Trzeba to wszystko ominąć. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza. Przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Cały czas kłopoty na odcinku krajówki numer 12, czyli trasa z Kalisza do Opatówka i w drugą stronę. Mamy rozkopane pobocza, największe kłopoty od Rogatki w Opatówku do Zdun. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i krajówki numer 36 na odcinku Zacharza w Lamki, Łąkociny. Tutaj wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Wielu kierowców w Niemczech popadło w panikę. Wywołało to u nich wielki szok. Byli w szoku i łapali się za głowy. Dlaczego? Bo na wjazdach na niemieckie autostrady pojawiły się znaki z ograniczeniem prędkości do 100 km na godzinę. I to było zaskoczenie.
0: To może zaszokować.
10: Tak, to było zaskoczenie nie tylko dla kierowców, ale i dla służb. Ale okazało się, że te symbole to zamieścili aktywiści, którym chodziło o zmniejszenie emisji CO2 i domagają się tym samym wprowadzenia takiego limitu na wszystkich niemieckich autostradach. No ale niemiecka policja oczywiście podkreśla, że te naklejki na tych znakach nie mają mocy prawnej, już zostają usuwane i zostały umieszczone nielegalnie, więc no spokojnie, mandatów nie będzie.
0: A niemieccy kierowcy pewnie teraz mówią nein, nein.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 9.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: kurczaki, gryzysz, wiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1949. W miejscowości Frankston w Teksasie urodził się Frank Bird, perkusista blues rockowego tria ZZ Top.
2: No i to jest ciekawostka, bo Bird to broda po angielsku, a on jest właśnie jedynym członkiem ZZ Top, który tej brody nie nosił nigdy. W sumie nosi w nazwisku tę brodę, to już to wystarczy.
1: A panowie grają tak, już za chwilę kawałek Stages i ZZ Top.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Unia chce zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2.
2: Tak, będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 9:00.
3: Hej, Fonsi.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Okienko pogodowe właśnie w tym momencie trwa. Jeszcze chmur sporo, ale pojawiają się przejaśnienia. To dobra wiadomość, ale kolejna jest taka, że te chmury deszczowe bardziej jeszcze dzisiaj mogą się w ciągu dnia zjawić nad naszymi głowami. Do tego słaby i umiarkowany wiatr, ten wieje z zachodu. Temperatura teraz w okolicach 12 stopni, maksymalnie dzisiaj na słupkach rtęci do 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 9.
4: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dziś odbędzie się posiedzenie KRS-u w nowym składzie. Wątek Ukrainy pojawi się na sesji Rady Miasta.

0: środowiskach międzynarodowych.
1: A przed nową KRS ważne zadania, m.in. próba powrotu do europejskiej sieci rad sądowniczych, z której polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiS-u. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu Winnica, używanych autobusów nie stanie się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer Winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
3: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
2: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych Winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną. Debata i głosowanie nad apelem do radnych z Winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielce.
1: Unia Europejska rozważa reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż teraz w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia mają zniknąć w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40. pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty będą dokonywać potrzebnych w Europie inwestycji. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
4: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
1: A kosztuje ono 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach lub parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w zeszłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmieci, a pani je przygarniała i uratowała.
1: A zgłoszenia w tym roku potrwają do końca czerwca.
6: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpocznie się dzisiaj 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będą aż 104 mecze zamiast 64 jak do tej pory. Na początek o 21.00 jeden z gospodarzy Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Imprezę organizują też USA i Kanada. A piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1 w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie i rozegrał 64 minuty. Grali też Anglicy, którzy pokonali Kostarykę 3-0. Hubert Kurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
7: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
6: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się dzisiaj z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na 400 metrów. Podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii drugie miejsce zajęła Annabel Medina Ventura z Dominikany. Trzecia była Justyna Święter-Setić. Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie wynik w Europie wśród juniorek. Na koniec wracamy do piłki nożnej West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League. Oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: I jeszcze jedno ważne święto, jedna ważna informacja. Dzisiaj największy europejski dziki kot ma swój dzień.
10: Tak, bo

0: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rysia. Na wszelki wypadek od razu wam mówimy, że lepiej nie podchodzić, nie dotykać. To ssa, który jest objęty ścisłą ochroną.
1: Niewiele tych rysiów w Polsce, niestety. Od 150 do 200 osobników zaledwie się taką liczbę szacuje, więc uważajmy, dbajmy o rysie i ich naturalne środowisko, bo wiadomo, prawda, o rysiach jedną rzecz od dawna.
2: Jak ci na imię?
3: Rysio, Ryszard.
2: Ryszard, wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub tofi w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio Centrum poleca. Kino Centrum prezentuje.
7: 15 minut już po godzinie 9:00 z nami w studiu Radia Centrum Gabriela Mizgalska z Kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, która z informacjami dotyczącymi repertuaru między innymi. Cześć, dzień dobry.
8: Dzień dobry, cześć.
9: A w tym tygodniu będzie się działo w kinie, a raczej obok kina.
8: Tutaj w tym tygodniu troszeczkę inaczej niż zwykle, ponieważ cały weekend kino nieczynne ze względu na La Stradę, na którą serdecznie zapraszam. I dlatego premiery troszkę nam się przeniosły na poniedziałek, wtorek, ale wspomnę, że dzisiaj po raz ostatni dramat, thriller w reżyserii Davida Finchera Podziemny Krąg.
7: Po angielsku Fight Club.
8: To
7: zawsze,
8: się,
7: tak, zawsze fascynuje mnie to tłumaczenie. No dobra, czyli omijamy piątek, sobota, niedziela, bo wtedy La Strada, wtedy kina nie mamy, ale w poniedziałek mamy i to nie tylko poniedziałkowy klub filmowy, prawda? Do tego premiera, tak jak
9: powiem,
7: mówiłaś.
9: Powiem tak, warto czekać.
8: Poniedziałkowa premiera.
9: Będzie się działo.
8: To tym razem dramat marokańskiej reżyserki Drugie życie. Niesamowicie ciepła, inspirująca opowieść w kolorowym, pełnym słońca Maroko. A to historia Marii Angeles, która zostaje zmuszona do opuszczenia swojego mieszkania, które uwielbia, jest jej miejscem na ziemi. To wydarzenie daje jej impuls do działania i jest jej nowym początkiem.
9: I to jest film, który zdobył nagrodę publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji. No a skoro publiczność uznała, że to jest taki dobry film, to warto to na pewno zobaczyć. Drugie życie już w poniedziałek. I coś jeszcze.
8: W poniedziałkowym klubie filmowym przedpremierowo najnowszy dramat w reżyserii Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Za ten film reżyser otrzymał nagrodę za reżyserię na ostatnim festiwalu w Cannes, a jest to opowieść o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Ojciec i córka wyjeżdżają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy.
9: A w tym tygodniu również bardzo ciekawa produkcja polsko-niemiecka.
8: Tutaj we wtorek premierowo polsko-niemiecki dokument Kumoty.
7: A to... wszystko jeszcze w Rumunii się dodatkowo dzieje, żeby było międzynarodowo.
8: Dokładnie, to troszkę pomieszane, ale jest to wspaniała historia o pamięci, przyjaźni i przemijaniu. To historia Hanki i Bronki, które mieszkają na wsi w Karpatach. Dzieci wychowały, mężów pochowały i żyją samodzielne z ogromną pogodą ducha w pięknej seniorskiej przyjaźni.
9: Kumotry o godzinie 18 w najbliższą środę i my jeszcze na chwilę zajrzymy do czwartku, bo warto.
8: W czwartek o godzinie 17 zapraszam na seans polskiego dramatu politycznego z 1976 roku. Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy. To oczywiście kolejny film z cyklu Wajda Rewizje z okazji setnej rocznicy urodzin artysty. I tym razem będziemy śledzić młodą reżyserkę, w tej roli debiutująca Krystyna Janda, która decyduje się na zrealizowanie filmu o stalinowskim przodowniku pracy. Wkracza w świat manipulacji, złudnych nadziei, propagandy i kłamstwa.
9: No, za tydzień zapowiada się to bardzo ciekawie. Kto nie widział na dużym ekranie, a pewnie sporo z takich osób, to warto wtedy w czwartek w kinie Centrum być i zobaczyć takie małe, przyjemne spotkanie z repertuarem naszego fantastycznego reżysera, pana Wajdy. My mamy też parę takich propozycji konkursowych, prawda?
7: Jest jakaś niespodzianka przygotowana?
8: Oczywiście, jak zawsze zostawiam wejściówki, zapraszam do udziału w konkursach i zapraszam oczywiście do Kina Centrum.
7: Super, dziękujemy serdecznie. Dobrze, to przypomnijmy jeszcze, że piątek, sobota, niedziela, wtedy filmów nie oglądamy, oglądamy spektakle uliczne, ale już od poniedziałku jest w czym wybierać, jeśli chodzi o filmowe propozycje.
1: Warto się wybrać. Yeah!

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa List. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Imprezy towarzyszące trwają, sama La Strada także przed nami, więc cóż, dzieje się sporo, a co się dzieje, o tym można posłuchać.
5: Tak, posłuchajcie, co się będzie działo w najbliższy weekend, wtedy najwięcej bardzo ciekawych wydarzeń, spektakle teatrów ulicznych, które przyjechały do Kalisza z całego świata, to będzie można oglądać, a zapowiedź już niedługo w wiadomościach o 9.30.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: pustej szklance pomarańcze, paradoks zespołu Phil, anioła głos. Teraz głos Łukasza Kosteckiego, nie wiem czy anielski, daj próbkę. No prawie jak Kupicha, prawie jak Kupicha, dużo nie brakuje. 9:30, zaczynamy.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Zaprosimy na Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych w Kaliszu. Ponadto powiemy o Izbie Pamięci Gminy Stawiszyn, a na koniec kolejny kontrakt w Ostrowskiej Stali podpisany.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To będzie wielki bal przebierańców z paradami ulicami miasta, cyrkowymi akrobacjami i pokazami ognia, a wszystko w ramach tegorocznej edycji La Strady, Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych. Od poniedziałku do czwartku miłośnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach, pokazach, wystawach i koncertach. Teraz czas na kulminacyjne wydarzenia. Spektakle teatrów ulicznych, które do Kalisza przyjechały z całego świata. Zacznie się w ten piątek, 12 czerwca na Placu Ratuszowym o 18:00 performancem tanecznym dla widzów w każdym wieku w moim ogródeczku. Po nim będzie spektakl familijny Czarodziejski Ołówek, a po nich widowiska już dla nieco starszych.
3: Uważam, że to za bardzo ważny aspekt La Strady, że robimy dużo tych spektakli dla dzieci, ponieważ od małego te dzieci trzeba wychowywać w jakichś artystycznych formach, ale inspiracjami dla reżyserów będą w tym roku także obrzędy i rytuały. Trochę podejmiemy tematy życia i śmierci, ale w taki różny sposób, tak jak na przykład Teatr A3, kolekcjonerzy wzruszeń pokażą aspekt śmierci taki, jaki możemy oglądać na przykład w Meksyku, gdzie nie ma takiego żalu i płaczu jak u nas przy śmierci, tylko właśnie oni to obchodzą bardzo radośnie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna La Strady. Także w cztery wydarzenia na głównej scenie La Strady, czyli Placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które jest organizatorem. Tam od 20:45 kobieta i mężczyzna, spektakl pantonimy inspirowany procesem Franza Kawki, dwa widowiska z ogniem, a na koniec audiowizualne widowisko muzyczne Ćmy. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a partnerem medialnym La Strady jest Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Gmina Stawiszyn przygotowuje własną Izbę Pamięci. Projekt ten jest realizowany z inicjatywy burmistrza Grzegorza Kaczmarka, a za koordynację zbiórki materiałów odpowiadają Biblioteka Publiczna w Stawiszynie oraz Dom Kultury w Zbiersko.
4: Szukamy starych przedmiotów, dokumentów, zdjęć, które opowiadają historię naszego miasta i okolic. Nawiązują do ważnych dla nas wydarzeń i miejsc, choćby takich jak dawne zakłady pracy, na przykład cukrownia, szwalnia czy przetwórnia. W szczególności jednak zależy nam na zachowaniu pamięci o osobach, które odegrały ważną rolę w życiu Stawiszyna i lokalnej społeczności. Często są to osoby, o których pamiętają już tylko niestety najbliżsi, a ich życie nierzadko współtworzyło dzieje naszej gminy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Zbiórka materiałów, które można przekazywać do biblioteki oraz Domu Kultury, trwa do końca lipca. Nikodem Czoska na kolejny sezon pozostaje w drużynie Stali Ostrów. 24-letni koszykarz przedłużył kontrakt z żółto-niebieskimi. Klub oficjalnie poinformował o pierwszych umowach na nowy sezon.
5: Ważną umowę ze Stalą miał kapitan zespołu Daniel Gołębiowski, który zagrał całkiem niezły sezon i w kolejnym nadal będzie bronił barw klubu z Ostrowa. Ze Stalą związany będzie również Nikodem Czoska. 24-letni koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego był typowym zadaniowcem w zespole trenera Andrzeja Urbana. Nie imponował może statystykami, bo średnio w trakcie 5 minut zdobywał 1 punkt i notował 1 zbiórkę, ale wykonywał wiele innych zadań, które nie oddawały osiągnięcia statystyczne. Ostrowski klub poinformował, że sztab szkoleniowy pozostaje niemalże bez zmian i tworzyć go będą oprócz trenera Andrzeja Urbana Konrad Kaźmierczyk, Artur Pacek, Rafał Jezierski, Krzysztof Szkudlarz i Antoni Waniak. Wkrótce pewnie Stal ogłosi oficjalnie kolejne nazwiska koszykarzy, którzy zagrają w Ostrowie w sezonie 2026-27. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: O główną nagrodę walczy pana Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Minął

0: Taka sytuacja.
1: Wiele określeń można zastosować. Najstarsze miasto w Polsce, Gród nad Prosno, miasto jazzu, prawda? Chodzi o Kalisz oczywiście.
2: Kalisz ma sporo różnego rodzaju określeń, a my będziemy się zastanawiać nad tym, jak się w tym mieście żyje.
1: Szczegóły teraz już, a o to wszystko pytał Łukasz Kostecki.
3: Tutaj. Bo jest tak mniej więcej, jest takie średnie miasto, że połączenie takiego dużego miasta i małego jednocześnie.
4: I mi się dobrze żyje. Ładniejszy się robi Kalisz. Nie ma problemów w Kaliszu.
3: Dużo jest rozrywek moim zdaniem. Bo jest aquapark, jest kino i tak dalej, więc no wiadomo, że to nie jest to samo co Warszawa, ani większe miasto, ale wydaje mi się, że jest dużo potencjału w tym mieście.
5: My jesteśmy bardzo zadowoleni. Dużo mamy zieleni, skwerów, odpoczynek jest. Kto się zmęczy, od nich odpoczywa na ławeczkach. Można się najeść, napić na ławeczkach. Nawet można sobie zdrzemnąć się.
6: Czyno się tutaj żyje. Mogłoby być lepiej.
3: No, może więcej atrakcji, takich bardziej, nie wiem, dla nastolatków, takich w grupie 15-17 lat może więcej atrakcji. Nie wiem, może jakichś festiwali więcej? No, coś takiego.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: zniszczyć nas na dobre.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No właśnie, zbliżamy się powoli do godziny 10. Dobrze jest, jak jest na pewno w Barcelonie, bo najwyższa wieża Bazyliki Sagrada Familia ukończona.
3: Właśnie tam była wczoraj msza. 120 tysięcy osób pojawiło się wczoraj właśnie wokół tej bazyliki w Barcelonie. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 10.
2: No i zdradzimy także inną ważną rzecz. Ile powinny spać dzieci w wieku przedszkolnym? To już za chwilę.
4: Reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
7: No, tego. Może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
11: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: I krótka to była przerwa na przejaśnienia. Teraz znów zdecydowanie więcej chmur i niewykluczone, że jeszcze dzisiaj w ciągu dnia będą pojawiać się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 17 stopni. Wiatr w dalszym ciągu słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich, a na barometrach dzisiaj maksymalnie do 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
4: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Dorota Werdycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
5: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wykluczył

0: Prowadząca sprawę jest, cytuję, nielegalna, ale zgadza się na udział w przesłuchaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Skiba.
1: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa.
0: Prokuratura będzie teraz analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież bazyliki.
2: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
3: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
0: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w 100. rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: A co ze starszymi dziećmi, takimi na przykład po 30, po 40? Ile takie dzieci powinny spać?
6: No ze 12.
5: Słuchajcie, czytam właśnie, że dorośli tak do 64 roku życia 7-9 godzin,
6: no,
5: ale słuchaj, po 65 roku życia jest zmiana pewna i można spać godzinkę krócej.
6: Powiem tak, nie słuchajcie tego, śpijcie tylko tyle, ile macie da ochotę.
5: Sawa Żgusika, Kadli, o 4 minuty po 10. Dla tych, którzy już nie śpią.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
5: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Oczy całego świata będą skierowane już niebawem, już dziś wieczorem na murawę przede wszystkim.
2: Meczem reprezentacji Meksyku z Republiką Południowej Afryki na Stadio Banorte w meksykańskiej stolicy rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026. Daleko!
1: I to będą najdłuższe Mistrzostwa Świata w historii. Start dzisiaj, 11 czerwca. Wielki finał, uwaga, uwaga, dopiero 19 lipca. To niektórzy zdążą pójść na urlop, wrócić i zapomnieć o urlopie w międzyczasie na przykład.
2: Tak, może się tak zdarzyć.
1: Może się tak zdarzyć. Drużyn będzie naprawdę sporo. 78 meczów w USA, 13 meczów w Kanadzie i 13 w Meksyku.
2: Czyli łącznie 104, poprzednio były 64, więc od razu widać, że jest duża różnica. I jest tam kilka schematów nowych, jest nowy format, no ta struktura trochę inaczej wygląda, więc kto chciałby to wszystko śledzić, to musi sobie zrobić ciągle.
1: Faza grupowa teraz jest od A do L, więc można się pogubić naprawdę.
2: Jedno jest ważne, finał 19 lipca.
1: To się nie zmieni. Ale ciekawostką może być taki fakt, że dla niektórych wielkich nazwisk to będzie tak zwany ostatni taniec.
2: Tak, 38 lat Lionela Messiego i to już jego ostatni mundial, podobnie jest 41-letnim Cristiano Ronaldo.
1: Neymar Junior także będzie kończył karierę, no i Luka Modric, to wiemy, że oni planują podczas tych mistrzostw już swoje kadry pożegnać.
2: No szkoda, że się w tym gronie nie znalazł Robert Lewandowski.
1: No on też sobie by życzył takiego zakończenia,
2: tak,
1: na pewno.
2: To by było na pewno przyjemne, no ale okazuje się, że jest sporo takich
1: musieliśmy
2: osób,
1: zrobić miejsce innym drużynom.
2: Tak.
1: Musieliśmy zrobić innym drużynom miejsce, bo są debiutanci. Na przykład reprezentacja Uzbekistanu po raz pierwszy się pojawiła.
2: Tak, i trzeba przyznać, że z debiutantami to mamy też bardzo dużo takich ciekawych sytuacji, bo to będzie pierwszy raz, kiedy zobaczymy na przykład Republikę Zielonego Przylądka.
1: Albo Curaçao zobaczymy, czy chociażby Jordanię. No ciekawe szalenie będzie to mundial pod tym względem.
2: Ciekawy, długi, rekordowy w wielu sytuacjach, więc nas tam nie ma, ale oglądać
1: warto. I na terenie, gdzie wcale futbol nie jest królową sportu. Dobrze, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało już dziś wieczorem. Miłego oglądania, teraz już Katrin w głośnikach.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: 10:30 już na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie jest Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kulturalnym lecie w Ostrowie Wielkopolskim, konkursie związanym z postacią Mariana Bogusza w Pleszewie, a na koniec zaproszenie na ostatnią wystawę przed wakacjami w Krotoszynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kulturalne lato wraca do Ostrowa Wielkopolskiego. Przez całe wakacje ostrowianie będą mogli skorzystać z koncertów, kina plenerowego, festynów rodzinnych i wydarzeń sportowych organizowanych głównie w amfiteatrze, parku miejskim i na rynku. W programie znalazły się m.in. koncerty Wiktorii Kidy, Wiktora Waligury i zespołu Bibobit, a także finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.
3: Przyświecała nam taka zasada, żeby w każdy weekend działo się coś i rzeczywiście będzie się działo dużo i w przestrzeni miejskiej, i w przestrzeni przede wszystkim amfiteatru i parku miejskiego. To takie naturalne miejsce spotkań ostrowian w tym czasie wakacyjnym.
2: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Jednym z największych wydarzeń wakacji będzie finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się 15 sierpnia na Stadionie Miejskim. Program kulturalnego lata potrwa do początku września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pleszew po raz kolejny udowadnia, że pamięć o Marianie Boguszu jest ważnym elementem lokalnej tożsamości. W Zajezdni Kultury rozstrzygnięto trzecią edycję gminnego konkursu rysunkowego Bogusz Znany i Nieznany, którego celem jest popularyzacja twórczości wybitnego artysty urodzonego w Pleszewie.
4: Marian Bogusz, malarz, grafik, rzeźbiarz, scenograf, należał do najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Jak podkreślał dyrektor Zajezdni Kultury Przemysław Marciniak, artysta przez całe życie pozostawał wierny rysunkowi. Szkicowniki towarzyszyły mu w podróżach, a na kartkach papieru powstawały projekty jego późniejszych dzieł. Tegoroczna edycja konkursu Bogusz Znany i Nieznany cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Nadesłano aż 119 prac z około 12 szkół, instytucji kultury, a także od uczestników indywidualnych z gminy Pleszew, z powiatu oraz innych miejscowości Wielkopolski. Jury przyznało 9 nagród, 10 wyróżnień oraz nagrodę dyrektora Zajezdni Kultury. Oceniano m.in. autentyczność przekazu, kreatywność, technikę wykonania, kompozycję oraz inspirację twórczością Mariana Bogusza. Konkurs nie tylko promuje sztukę, ale też skutecznie buduje markę Pleszewa jako miejsca pielęgnującego dziedzictwo wybitnego artysty. Prace konkursowe można oglądać w galerii Zajezdnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Do Galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury na wernisaż ostatniej przed wakacjami wystawy. Tym razem będą to wyjątkowe fotografie Marcina Pawlika.
5: Chciałbym Państwa gorąco zaprosić na mój wernisaż, który odbędzie się już w najbliższy piątek w Galerii Refektarz w Krotoszynie o godzinie 19. Tytuł wystawy to Symbioza Ciał. Na wystawie pokazuję zależności między ciałem ludzkim a roślinami, jak te ciała, które jak gdyby się łączą w jedną strukturę, ukazuje na kolorowych fotografiach. Serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że będzie mega metafizycznie.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum sam Marcin Pawlik. Przypomnijmy, wernisaż wystawy już w ten piątek, 12 czerwca o godzinie 19. Wstęp jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już tylko 26 minut zostaje do 11.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Ciekawostka.
2: No może się tam dziać dużo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o klimat.
1: Smog, myślę, będzie najmniejszym kłopotem w tym całym rozgardiaszu.
2: To raz, ale dwa, tam prognozy pogody też są takie dosyć różne, no ale dobrze, zostawiamy ich, oni sobie muszą z tym wszystkim poradzić sami.
1: O tym posłuchamy niebawem, bo kolejna porcja informacji zarówno z Polski, jak i ze świata o godzinie 11 na antenie Radia Centrum.

0: 6 minut zostaje do godziny 11. Z Marzaną próbujemy sobie przypomnieć różne zabawy. Czy na przykład takie zabawy jak ciepło-zimno, ciuciu babka,
1: czy
0: prawda?
1: Czy ktoś jeszcze zna coś takiego? Albo na przykład, nie wiem, w świecie wystarczy tylko co? Kawałek chodnika, kreda, piłka, patek, już się można bawić.
0: I też można poszaleć. Na skakance też
1: tak.
0: Można poszaleć.
1: Kawałek sznurka, proszę
0: bardzo.
1: Chowanego
0: byłem dobry.
1: Guma, słuchaj, to jest zabawa mojego
0: dzieciństwa. Mówimy o tym i tak sobie wspominamy, a to tylko dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Zabaw w kalendarzu świąt nietypowych.
1: Proszę sobie wszystko przypomnieć, na przykład zastosować kamień, nożyce, papier, żeby sprawdzić, kto spośród grona będzie ci robił kawę dla wszystkich.
0: Albo na przykład, jeśli w pracy jesteście, może szef ma jakąś sprawę, wy gdzieś tam w biurze, spróbujcie.
1: A, zabawę wchowanego.
0: Tak, wchowanego z szefem. No, może być ciekawie, nie wiem, jak to się skończy, my odpowiedzialności za ten pomysł absolutnie nie bierzemy. Ale dziękujemy wam za wspólny poranek.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
0: Po godzinie 11 Tomek Michalak będzie już z wami.
2: Reklama. A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
8: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
9: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
10: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
2: Reklama. And he goes.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: To taki dzień w kratkę, pogoda, której nie lubimy, bo w sumie to nie wiadomo, czy będzie słońce, czy będzie deszcz. Jedno i drugie dziś możliwe. Przez cały dzień warto mieć pod ręką parasol. Okulary przeciwsłoneczne też w niektórych momentach. Dziś maksymalnie do 17 stopni w Kaliszu i Ostrowie. Teraz mamy 13, wieje z zachodu do 20-30 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tej nocy Rosja wysłała ponad 200 dronów na Ukrainę. Po ulewach podniósł się poziom wody w rzekach w Małopolsce. Dziś startuje mundial, pierwsze rozgrywki w Meksyku. Dorota Wardecka. Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
5: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i dwa Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop, w obwodzie sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
4: Po nocnych intensywnych opadach deszczu w Małopolsce

0: Treści publikowane w internecie, które pokazują lub propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu albo przemoc, mówi współautorka projektu Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
1: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw, poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
0: A Sejm wybierze dziś też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, które zaczynają się dziś. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów na boisku. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni. Tak będzie wyglądał piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają dziś wieczorem. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
2: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż trzy kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą trzy ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
0: Polska na mundialu nie zagra. W ostatnim meczu barażowym biało-czerwoni przegrali ze Szwecją.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama. We'll be right back.

0: 11.30 już na zegarach i czas na najważniejsze wiadomości, które ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zarzutach za spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia w ruchu powietrznym. Zaprosimy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, a na koniec sport i ostrowscy piłkarze ręczni znów zagrają w Europie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zarzuty naruszenia uregulowań prawa lotniczego usłyszał 37-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, a chodzi o zdarzenie, do którego doszło 9 sierpnia ubiegłego roku podczas festynu w podkaliskim Pulku. Podczas odpłatnych przelotów helikopterem Robinson R-44 doszło do zerwania linii średniego napięcia. Sprawcą wcześniej zajmowała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która po opublikowaniu uchwały w tej sprawie powiadomiła prokuraturę.
4: W dotychczasowym przebiegu i na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału prokurator przedstawił mężczyźnie dwa zarzuty naruszenia prawa lotniczego dotyczące wykonywania lotu przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów, a także nie mając ważnej licencji świadectwa kwalifikacji.
2: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura wciąż oczekuje na sporządzenie przez biegłych zleconych opinii. Jak dodaje prokurator Meller, dopiero po uzyskaniu całości materiału dowodowego będzie możliwość dokonania finalnej karnoprawnej oceny tego zdarzenia.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 15 czerwca, tym razem w filii bibliotecznej w Kamieniu, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gminę odwiedzi Marta Lau, a rozmowa będzie dotyczyć jej książki On nigdy taki nie był.
5: Będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest książka popularno-naukowa, to jest książka na podstawie własnych doświadczeń, ponieważ zajmowała się najbliższymi chorymi na demencję, na Alzheimera i o tym ta książka, o tym te spotkanie będzie. Ukaże nam różne sytuacje osób chorych, ale też poradzi, jak dać sobie radę jako opiekunowie, żeby też myśleć o sobie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. To spotkanie się odbędzie w chwili bibliotecznej w Kamieniu 15 czerwca.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriera Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Początek spotkania o 18, a wstęp jest wolny. Po raz drugi z rzędu piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi zagrają w europejskich pucharach. Tym razem nie w lidze europejskiej, gdzie występowali ostatnio z racji zajęcia trzeciego miejsca w Orlen Superlidze, ale pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, który odbywa się w nieco innym systemie niż Liga Europejska, bo o awansie do kolejnej fazy decyduje mecz i rewanż. Możemy w nim zajść znacznie dalej niż ostatnio, powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy Rebut KPR Ostrowia.
6: Będziemy grać w tym niższym pucharze, na pewno jest tam szansa zajścia dużo dalej. Na pewno zespoły są troszkę poziomem słabsze. Pucharowo będzie grana, więc duża możliwość, że tak powiem, rozwoju, duża możliwość dobrej europejskiej gry. Mam nadzieję, że uda nam się zajść jak najdalej, ale do tego czasu jeszcze mamy moment, ale na pewno złożyliśmy dokumenty i będziemy chcieli występować w tym trzecim co do ważności pucharze.
2: Powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak. Tym razem przyjazdu do Ostrowa takich potęg jak Kiel czy Montpellier spodziewać się nie można, ale jest to szansa, by biało-czerwone pasiaki pograły w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej jak najdłużej i zebrały cenne doświadczenie, które powinno zaprocentować w krajowych rozgrywkach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski, a z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99, szynka bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Za 6 minut już będzie południe. W wiadomościach o 12 między innymi raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów. To bardzo poważny temat i niestety to się zdarza za często. Więcej na temat punktualnie o 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
4: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
3: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
4: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
3: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
3: i Arkadiusz Mareniec.
5: No, tego. Może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
9: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Deszczowe chmury cały czas nad południową Wielkopolską i dziś właśnie czwartek pogodowo w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur. I chłodno, tylko 17 stopni maksymalnie dziś na termometrach. Teraz mamy 14 w Kaliszu, 13 w Ostrowie, 13 także w Pleszewie. Warunki biometeo obojętne, a wieje z zachodu do 30 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Niebezpieczna pogoda powoli odpuszcza, ale nie wszędzie. Raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów i powitanie z Polską nowych samolotów F-35. Miriam Lipińska. Najgorsze już za nami. Deszcz, burze i silny wiatr będą już tylko słabły. Nadal jednak w części Polski obowiązują pogodowe alerty, a w nocy i o poranku, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najgorzej było na Podlasiu, gdzie wiało i padało najmocniej. Prądu nadal nie ma tam w 2000 domów, ale strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy właściwie w całej Polsce. Teraz zagrożenie już maleje, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
5: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
4: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju, tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
6: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
4: Co 10 uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co 3 z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Autorzy raportu przebadali ponad 140 tysięcy uczniów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju, która odbędzie się za 2 tygodnie w Gdańsku, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
7: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełenskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie.
4: To odpowiedź na powracające pytania o udział prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu. W związku z napięciem między Warszawą a Kijowem, po tym jak Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. 12 policjantów zostało rannych w drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też kolejnych 16 osób. Na miejsce ściągane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. I na koniec zmieniamy temat. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przeleci

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.

0: Allegro Days do 15 czerwca.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
5: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Reklama. I gra muzyka.

0: panowie z grupy Coldplay. 20 minut po 12, muzyka jaką lubisz. 11 dzień czerwca w kalendarzu od samego rana. Zaglądam do kalendarza. Dziś świętuje Anastazy, Felix, Flora, Jan, Paula oraz Radomir. Wszystkiego dobrego oczywiście dla was. Jeśli chodzi o muzyczne niespodzianki, tych znajdziecie dzisiaj u nas bardzo dużo. A o 12.30 najważniejsze wiadomości. Zajrzymy do tematów z południowej Wielkopolski.
1: Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
6: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Reklama.

0: 12.30, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pijany kierowca i pasażer, to nie mogło się skończyć dobrze. Szczegół już za chwilę, a ponadto wyjątkowy jazzowy koncert w Kaliszu, a na zakończenie obchody stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Razem mieli ponad 4 promile alkoholu. Kierowca stracił panowanie nad autem i dachował. Do zdarzenia doszło w środę przed południem w Ostrowie Kaliskim w gminie Brzeziny. Jeden z mężczyzn trafił do szpitala.
4: Jeden z uczestników tego zdarzenia, 36-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Drugi z mężczyzn podróżujących autem pozostał na miejscu. Jak wykazało badanie stanu trzeźwości, obaj mężczyźni w chwili zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Każdy z nich miał powyżej 2 promili alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowa kaliskich policjantów. Mundurowi ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Sceną główny rynek w Kaliszu, bohaterem najlepszy jazz. Przed nami niezwykły jazzowy koncert, który rozbrzmi w najstarszym mieście w dniu jego urodzin.
5: Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji Święta Miasta Kalisza w ramach Kalisz Słucha Jazzu. Będą Państwo mogli posłuchać na żywo wspaniałą wokalistkę jazzową, panią Ewę Urygę, z towarzyszeniem znakomitego big bandu New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Artyści zagrają popularne standardy jazzowe. Koncert został przygotowany przez Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus. Serdecznie zapraszamy.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Wypych, organizator koncertu, który jednocześnie pokazał nam, czego muzycznie możemy się spodziewać. A sam koncert już w tę sobotę, 13 czerwca o 16. Wstęp oczywiście wolny, a partnerem wydarzenia jest Radio Centrum.
6: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Szczep ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach wchodzi w okres świętowania stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej. Zaczynamy 12 czerwca.
7: Organizujemy zlot harcerski z grą terenową na terenie Nowych Skalmierzyc i okolicznych miejscowości. Na trasie patrole zmagać się będą z zadaniami z technik harcerskich oraz poznają nieco historii harcerstwa skalmierzyckiego. Uczestnicy rywalizować będą o zdobycie Pucharu Stulecia oraz Pucharu Komendantki Chówca Kalisz. W wydarzeniu będzie brać udział około 200 osób.
2: Powiedziała Radiu Centrum przewodnik Marcelina Wdowczyk, komendantka nowoskalmierzyckich harcerzy. To jednak nie koniec atrakcji. Harcerze zapraszają bowiem do wspólnego świętowania wszystkich mieszkańców.
7: Szczególnym momentem naszych obchodów będzie otwarty koncert zespołu Dom o Zielonych Progach o godzinie 19.30 na terenie letniej harcówki w Nowych Skalmierzycach. Zapraszamy już natomiast od 18.30 do kawiarenki i do obejrzenia wystawy historycznej o skalmierzyckim harcerstwie na przestrzeni wieku. Podczas tego wydarzenia będzie możliwość również wsparcia rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Mącznikach, bo podczas świętowania nie należy zapominać o służbie dla drugiego człowieka. Serdecznie zapraszamy.
2: Dodaje Wdowczyk. Wstęp na koncert, który już w tę sobotę, 13 czerwca, oczywiście jest wolny. Obchody stulecia potrwają w Nowych Skalmierzycach przez całe wakacje. Zwieńczy je wielkie rodzinne ognisko dla wszystkich byłych i obecnych członków harcerskiego środowiska z Nowych Skalmierzyc.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Za 12 minut 13, tymczasem znamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Czy będzie szok na stacjach? Niekoniecznie, ale coś się zmieni. Powiemy wam o tym już za kilka minut o godzinie 13. Będzie także o patostreamingu w wiadomościach, który będzie karany, a wszystko wskazuje na to, że jeszcze dziś Sejm przyjmie odpowiednie przepisy w tej sprawie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: down.
1: Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
1: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Bo jesteś ty.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur w naszym regionie, z których może słabo przelotnie padać, ale na przykład teraz, choćby w Kaliszu, jest także taki moment ze słońcem i pojawiło się błękitne niebo, więc odrobina tego, odrobina tamtego, jakoś przetrwamy. 15 stopni na termometrach, 17 dziś maksymalnie, ale ze względu na wiatr z zachodu odczuwalna temperatura może być nieco niższa.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Patostreaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu. Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, za benzynę 98 6 zł i 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
6: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
5: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
7: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
5: Jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy, została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi do żywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
8: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
5: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport, to będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania, 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje – USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trzeba też przyznać, że to będzie Mundial XXL pod względem wielu kontrowersji, które pojawiają się już przed samym pierwszym kopnięciem piłki, a to przecież sport powinien być na pierwszym miejscu. Oby przez kolejne tygodnie to właśnie sport

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: To Michał Szpak i jego nowy numer zatytułowany Maj, który gramy dla was w połowie czerwca, bo Michał poczekał z tym kawałkiem i stwierdził, że w czerwcu to będzie fajna opcja, żeby wypuścić numer z tytułem Maj. I w sumie chyba się udało. Dobry numer, Michał Szpak w trochę innej odsłonie niż ta, którą znaliśmy. Mniej monumentalnie, bardziej tak pod bioderko, żeby można było lekko się pobujać przy takim trochę wakacyjnym już rytmie. To jest także nowa propozycja do kolejnego notowania listy przebojów Top 30 w Radiu Centrum. To notowanie w piątek, 1527, a póki co jeszcze możecie głosować. RCFM, zakładka lista przebojów, tam nie tylko Michał Szpak, ale także cała masa zupełnie nowych propozycji.
1: Top 30. Gra muzyka.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: Mam już z kim.
1: 13:30, czas na wiadomości, Łukasz Kostecki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaprosimy na Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada w Kaliszu. Ponadto opowiemy o Izbie Pamięci Gminy Stawiszyn, a na koniec kolejny kontrakt w Ostrowskiej Stali podpisany.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: To będzie wielki bal przebierańców z paradami ulicami miasta, cyrkowymi akrobacjami i pokazami ognia, a wszystko w ramach tegorocznej edycji La Strady, Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych. Od poniedziałku do czwartku miłośnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach, pokazach, wystawach i koncertach. Teraz czas na kulminacyjne wydarzenia. Spektakle teatrów ulicznych, które do Kalisza przyjechały z całego świata. Zacznie się w ten piątek, 12 czerwca na Placu Ratuszowym o 18:00 performancem tanecznym dla widzów w każdym wieku. W moim ogródeczku. Po nim będzie spektakl familijny Czarodziejski Ołówek, a po nich widowiska już dla nieco starszych.
5: Uważam, że to za bardzo ważny aspekt La Strady, że robimy dużo tych spektakli dla dzieci, ponieważ od małego te dzieci trzeba wychowywać w jakichś artystycznych formach, ale inspiracjami dla reżyserów będą w tym roku także obrzędy i rytuały. Trochę podejmiemy temat życia i śmierci, ale w taki różny sposób, tak jak na przykład Teatr A3, kolekcjonerzy wzruszeń pokażą aspekt śmierci taki, jaki możemy oglądać na przykład w Meksyku, gdzie nie ma takiego żalu i płaczu jak u nas przy śmierci, tylko właśnie oni to obchodzą bardzo radośnie.
3: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna La Strady. Także w piątek cztery wydarzenia na głównej scenie La Strady, czyli Placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które jest organizatorem. Tam od 20:45 kobieta i mężczyzna, spektakl pantomimy inspirowany procesem Franca Kawki, dwa widowiska z ogniem, a na koniec audiowizualne widowisko muzyczne Ćmy. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a partnerem medialnym La Strady jest Radio Centrum.
2: Warto się wybrać.
3: Gmina Stawiszyn przygotowuje własną Izbę Pamięci. Projekt ten jest realizowany z inicjatywy burmistrza Grzegorza Kaczmarka, a za koordynację zbiórki materiałów odpowiadają Biblioteka Publiczna w Stawiszynie oraz Dom Kultury w Zbiersku.
6: Szukamy starych przedmiotów, dokumentów, zdjęć, które opowiadają historię naszego miasta i okolic. Nawiązują do ważnych dla nas wydarzeń i miejsc, choćby takich jak dawne zakłady pracy, na przykład cukrownia, szwalnia czy przetwórnia. W szczególności jednak zależy nam na zachowaniu pamięci o osobach, które odegrały ważną rolę w życiu Stawiszyna i lokalnej społeczności. Często są to osoby, o których pamiętają już tylko niestety najbliżsi, a ich życie nierzadko współtworzyło dzieje naszej gminy.
3: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Zbiórka materiałów, które można przekazać do biblioteki oraz Domu Kultury, trwa do końca lipca. Nikodem Czoska na kolejny sezon pozostaje w drużynie Stali Ostrów. 24-letni koszykarz przedłużył kontrakt z żółto-niebieskimi. Klub oficjalnie poinformował o pierwszych umowach na nowy sezon.
7: Ważną umowę ze Stalą miał kapitan zespołu Daniel Gołębiowski, który zagrał całkiem niezły sezon i w kolejnym nadal będzie bronił barw klubu z Ostrowa. Ze Stalą związany będzie również Nikodem Czoska. 24-letni koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego był typowym zadaniowcem w zespole trenera Andrzeja Urbana. Nie imponował może statystykami, bo średnio w trakcie 5 minut zdobywał jeden punkt i notował jedną zbiórkę, ale wykonywał wiele innych zadań, które nie oddawały osiągnięcia statystyczne. Ostrowski klub poinformował, że sztab szkoleniowy Stali pozostaje niemalże bez zmian i tworzyć go będą oprócz trenera Andrzeja Urbana Konrad Kaźmierczyk, Artur Pacek, Rafał Jezierski, Krzysztof Szkudlarz i Antoni Waniak. Wkrótce pewnie Stal ogłosi oficjalnie kolejne nazwiska koszykarzy, którzy zagrają w Ostrowie w sezonie 2026-27. Maciej Kimiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
10: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Startujemy z kolejną giełdą pracy w tym tygodniu. Za moment kilka ofert, a później czas rekomendacji. Numer telefonu 88 400 106 i 4.

0: Karta pracy.
1: Nestle zatrudni pracowników produkcyjnych oraz operatorów urządzeń produkcyjnych. Zgłoszenia pod numerem telefonu 600 204 579.
0: Oferta pracy.
1: Czas na kolejne oferty. Podstawowa stacja kontroli pojazdów szuka diagnosty. Telefon 668 102 922.
0: Oferta pracy.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca @diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Oferta pracy.
1: Firma zatrudni kierowcę z kategorią C+E. Wyjazdy z Kalisza, codzienne powroty do domu. Kontakty pod numerami telefonów 62 769 71 22 lub 690 292 738.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To wszystkie dziś oferty pracy. Za kilka chwil wszystkie oferty znajdziecie też tradycyjnie na facebookowym profilu Radia Centrum. A teraz przez kolejne 3-4 minuty czas na wasze rekomendacje. Zadzwonić może każda osoba, która szuka pracy dla siebie. 88 400 106 4. To wasz numer telefonu.
2: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Taksi Echo, Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
7: Telefon 196-23.
6: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
7: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
8: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni, badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Zrobiło nam się całkiem słonecznie teraz na południu Wielkopolski, ale niech was to słońce nie zwiedzie, bo jeszcze dziś prognozowane są przelotne opady deszczu w całym regionie i taka strefa opadów powoli już zbliża się właśnie do południowej Wielkopolski. Może też lokalnie zagrzmieć. 17 stopni na termometrze, odczuwalna temperatura nieco niższa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy. Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
5: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
4: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tzw. antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
6: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
4: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcza na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
7: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszczołapkami. To jest takie przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
4: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 14:00 wracamy do grania na popołudnie czwartkowe. W kalendarzu 11 dzień czerwca w głośnikach Martika w Radio Centrum.

0: Funto.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
4: AI to, AI tamto, a kto sprzeda? Na auto.
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Od radia.
9: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: Daria z numerem Love Blind. Muzyka, jaką lubisz na popołudnie i także informacje, których potrzebujecie. Warto wiedzieć, że znalezione nie oznacza nie kradzione, a przywłaszczenie może nas sporo kosztować. I to nie tylko kara grzywny, ale również można posiedzieć tam, gdzie nikt nie chce siedzieć, absolutnie. Na RCFM dzisiaj piszemy dla was m.in. o ostrzeszowianinie 88-letnim, który odpowie za przywłaszczenie znalezionego portfela. Do tego zdarzenia doszło całkiem niedawno, 1 czerwca. 21-latkowi wypadł portfel w sklepie w jednym z dyskontów. No, 88-latek, jak się okazuje, znalazł i... no i chyba nie oddał. Z tego wynika i teraz będą tego przykre konsekwencje. Tak więc znalezione, raz jeszcze przypomnę, nie oznacza niekradzione. Piszemy o tym dla was na rc.fm, tam także więcej informacji z południowej Wielkopolski.
1: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
1: Reklama.

0: 14.30, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kulturalnym lecie w Ostrowie Wielkopolskim, konkursie związanym z postacią Mariana Bogusza w Pleszewie, a na koniec zaproszenie na ostatnią wystawę przed wakacjami w Krotoszynie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kulturalne lato wraca do Ostrowa Wielkopolskiego. Przez całe wakacje ostrowianie będą mogli skorzystać z koncertów, kina plenerowego, festynów rodzinnych i wydarzeń sportowych organizowanych głównie w amfiteatrze, parku miejskim i na rynku. W programie znalazły się m.in. koncerty Wiktorii Kidy, Wiktoria Waligury i zespołu Bibobit, a także finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.
4: Przyświecała nam taka zasada, żeby w każdy weekend działo się coś i rzeczywiście będzie się działo dużo i w przestrzeni miejskiej, i w przestrzeni przede wszystkim amfiteatru i parku miejskiego. To takie naturalne miejsce spotkania z Ostrowian w tym czasie wakacyjnym.
2: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Jednym z największych wydarzeń wakacji będzie finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się 15 sierpnia na Stadionie Miejskim. Program kulturalnego lata potrwa do początku września.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Pleszew po raz kolejny udowadnia, że pamięć o Marianie Boguszu jest ważnym elementem lokalnej tożsamości. W Zajezdni Kultury rozstrzygnięto trzecią edycję gminnego konkursu rysunkowego Bogusz Znany i Nieznany, którego celem jest popularyzacja twórczości wybitnego artysty urodzonego w Pleszewie.
5: Marian Bogusz, malarz, grafik, rzeźbiarz, scenograf, należał do najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Jak podkreślał dyrektor Zajezdni Kultury Przemysłowej Sław Marciniak, artysta przez całe życie pozostawał wierny rysunkowi. Szkicowniki towarzyszyły mu w podróżach, a na kartkach papieru powstawały projekty jego późniejszych dzieł. Tegoroczna edycja konkursu Bogusz Znany i Nieznany cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Nadesłano aż 119 prac z około 12 szkół, instytucji kultury, a także od uczestników indywidualnych z gminy Pleszew, z powiatu oraz innych miejsc miejscowości Wielkopolski. Jury przyznało 9 nagród, 10 wyróżnień oraz nagrodę dyrektora Zajezdni Kultury. Oceniano m.in. autentyczność przekazu, kreatywność, technikę wykonania, kompozycję oraz inspirację twórczością Mariana Bogusza. Konkurs nie tylko promuje sztukę, ale też skutecznie buduje markę Pleszewa jako miejsca pielęgnującego dziedzictwo wybitnego artysty. Prace konkursu można oglądać w galerii Zajezdnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Do galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury na wernisaż ostatniej przed wakacjami wystawy. Tym razem będą to wyjątkowe fotografie Marcina Pawlika.
6: Chciałbym Państwa gorąco zaprosić na mój wernisaż, który odbędzie się już w najbliższy piątek w galerii Refektarz w Krotoszynie o godzinie 19. Tytuł wystawy to Symbioza ciał. Na wystawie pokazuję zależności między ciałem ludzkim a roślinami, jak te ciała, które jak gdyby się łączą w jedną strukturę, ukazuje na kolorowych fotografiach. Serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że będzie mega metafizycznie.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum sam Marcin Pawlik. Wernisaż wystawy już w ten piątek, 12 czerwca o 19. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: To John Newman, za 8 minut będzie godzina 15. Wielu z was już za kilka minut będzie miało wolne i będzie można czwartek odhaczyć w pracy. I to jest taki fajny moment. Dlaczego? Bo pozostaje wam w perspektywie tylko piątek, a po piątku już odrobina wolności. No mam nadzieję, że jesteście w tym gronie. Choć zdaję sobie sprawę, że czasy nie te i praca w sobotę i w niedzielę no niestety stała się standardem od wielu lat już dla wielu profesji. Ale dobra, damy radę. Radio też w sobotę, niedzielę gra, więc jesteśmy z wami. W wiadomościach o 15 już zupełnie inne tematy, mniej przyjemne. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. O tym powiemy. Będą także zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy mieli zmieniać głosy oddane w komisjach w wyborach prezydenckich. O tym punktualnie o 15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Do naszego regionu dotarła już strefa popołudniowych opadów deszczu, którym będą towarzyszyć także lokalne burze. Padać i grzmieć może aż do wieczora. Przez kolejne godziny pogoda będzie bardzo niespokojna na południu Wielkopolski. Teraz pada w okolicach Kalisza, Ostrowa i Ostrzeszowa, ale są regiony, w których na przykład świeci słońce. 17 stopni to dziś maksimum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Męcenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
5: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
4: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
6: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny.
4: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Męcena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Męcenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
7: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu EKW.
4: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W szpitalu klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
8: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
9: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
4: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty mamy już po godzinie 15, no i czwartkowe popołudnie. Pełne dobrej muzyki dla tych, którzy teraz już są po pracy i rzeczywiście mogą czwartek odhaczyć w perspektywie piątek i weekend. Bruno Mars z fajnym numerem.

0: reclama. Garniture, garniture, ture de braci, ale ture. Garniture. Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie E, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

To oczywiście panowie z formacji Jam i ich naiwne pytania, które można tak zadawać non-stop chyba. 26 minut mamy po godzinie 15, 11 dzień czerwca w kalendarzu, czwartek. Mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, ustanowiony 35 lat temu. Każda okazja jest dobra, więc świętujmy. Jest także Międzynarodowy Dzień Rysia, wszystkie ryśki to fajne chłopaki, tyle że tutaj chodzi o tego rysia, którego nie można dotykać. I jeszcze jest Dzień Komorników Sądowych. Ja wiem, że to jest profesja, która budzi kontrowersje, no ale są potrzebni, prawda? Pozdrawiamy wszystkich, którzy trudnią się tą i inną profesją też. Teddy Swims, muzycznie, właśnie teraz w Radiu Centrum. A za kilka chwil najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. No i wyjedziemy też po raz pierwszy tego popołudnia na dość zatłoczone drogi naszego regionu.

0: Punktualnie 15.30 i czas na wiadomości, które ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zarzutach za spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia w ruchu powietrznym. Zaprosimy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, a na koniec sport i ostrowscy piłkarze ręczni znów zagrają w Europie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zarzuty naruszenia uregulowań prawa lotniczego usłyszał 37-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, a chodzi o zdarzenie, do którego doszło 9 sierpnia 2025 roku podczas festynu w podkaliskim Pulku. Podczas odpłatnych przelotów helikopterem Robinson R-44 doszło do zerwania linii średniego napięcia. Sprawą wcześniej zajmowała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która po opublikowaniu uchwały w tej sprawie powiadomiła prokuraturę.
4: W dotychczasowym przebiegu i na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału prokurator przedstawił mężczyźnie dwa zarzuty naruszenia prawa lotniczego dotyczące wykonywania lotu przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów, a także nie mając ważnej licencji świadectwa kwalifikacji.
2: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura wciąż oczekuje na sporządzenie przez biegłych zleconych opinii. Jak podaje prokurator Meller, dopiero po uzyskaniu całości materiału dowodowego będzie możliwość dokonania finalnej karnoprawnej oceny tego zdarzenia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: 15 czerwca tym razem w filii bibliotecznej w Kamieniu odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Cyków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gminę odwiedzi Marta Lau, a rozmowa będzie dotyczyć jej książki On nigdy taki nie był.
5: Będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest książka popularno-naukowa, to jest książka na podstawie własnych doświadczeń, ponieważ zajmowała się najbliższymi chorymi na demencję, na Alzheimera i o tym ta książka, o tym te spotkanie będzie. Ukaże nam różne sytuacje osób chorych, ale też poradzi, jak dać sobie radę jako opiekunowie, żeby też myśleć o sobie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. To spotkanie się odbędzie w filii bibliotecznej w Kamieniu 15 czerwca.
2: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Początek spotkania o 18, a wstęp jest wolny. Po raz drugi z rzędu piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi zagrają w europejskich pucharach. Tym razem nie w Lidze Europejskiej, gdzie występowali ostatnio z racji zajęcia trzeciego miejsca w Orlen Superlidze, ale w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, który odbywa się nieco innym systemem niż Liga Europejska, bo o awansie do kolejnej fazy decyduje mecz i rewanż. Możemy w nim zajść znacznie dalej niż ostatnio, powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy Rebut KPR Ostrowia.
6: Będziemy grać w tym niższym pucharze, na pewno jest tam szansa zajścia dużo dalej. Na pewno zespoły są troszkę poziomem słabsze. Pucharowo będzie grana, więc duża możliwość, że tak powiem, rozwoju, duża możliwość dobrej europejskiej gry. Mam nadzieję, że uda nam się zajść jak najdalej, ale do tego czasu jeszcze mamy moment, ale na pewno złożyliśmy dokumenty i będziemy chcieli występować w tym trzecim co do ważności pucharze.
2: Powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak. Tym razem przyjazdu do Ostrowa takich potęg jak Kiel czy Montpellier spodziewać się nie można, ale jest szansa, by biało-czerwone pasiaki pograły w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej jak najdłużej i zebrały cenne doświadczenie, które powinno zaprocentować w krajowych rozgrywkach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut będzie już godzina 16. Robimy sobie pierwszą rundę po drogach południowej Wielkopolski tego czwartkowego popołudnia. Warunki do jazdy nie są w wielu miejscach najlepsze i mogą się jeszcze pogarszać. Przypomnę o padach deszczu i burzach, które miejscami mogą być dość gwałtowne. Na to oznacza, że wtedy trzeba mocno zredukować i pamiętać o tym, że droga hamowania na mokrej się wydłuża. Więc uważamy. Jeśli chodzi o teraz miejsca, w których jest więcej aut, no to w regionie na drogach krajowych krajowych. Przede wszystkim dwunastka na wysokości Zduny. Tutaj odcinek jest remontowany między Kaliszem a Opatówkiem. Trasa numer 25 korkuje nam się w Czekanowie między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim. Tutaj trzeba odczekać 3-4 zmiany świateł i można jechać dalej. Pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie w regionie są przejezdne. Aczkolwiek pojawiła się też nowa informacja o kolizji tuż przy wyjeździe z Pleszewa w kierunku Jarocina. To wspólny fragment dwunastki i jedenastki. Proszę uważać, a jeżeli jesteście w okolicy, to koniecznie dajcie znać. No i na koniec rzut oka na sytuację w samym Kaliszu. Kierowcy redukują na krzyżówce Wojska Polskiego i Poznańskiej. Zwalniamy także na Częstochowskiej przy dojeździe do ronda Ptolemeusza. Sporo aut na Piłsudskiego i na Stańczukowskiego, a także krzyżówka Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej. Kolejne miejsce, w którym jedziemy wolniej. Podobnie 470 na miejskim fragmencie Pulko, Szosa Turecka do Kalisza. Pas zatłoczony.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem w 2027 roku wiosną ma ruszyć budowa polskiej fabryki aut elektrycznych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to znajdzie tam miejsce pracy ponad 20 tysięcy osób.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: Za kwadrans będzie godzina 16, a my teraz zaglądamy na ulicę Kalisza. Łukasz Kostecki dziś zadał wam jakże proste pytanie, ale odpowiedzi, no właśnie, już nie są takie proste, bo pytanie jest o to, jak się żyje w Kaliszu. Czy się dobrze żyje, czy się źle żyje, jakie ma mankamenty, jakie ma zalety. Posłuchajcie odpowiedzi.
2: Mi się wydaje, że dobrze się mieszka tutaj, bo jest tak mniej więcej, jest takie średnie miasto. Że połączenie takiego dużego miasta i małego jednocześnie.
3: Mi się dobrze żyje. Ładniejszy się robi Kalisz. Nie ma problemu w Kaliszu.
2: Dużo jest rozrywek moim zdaniem. Bo jest aquapark, jest kino i tak dalej, więc no wiadomo, że to nie jest to samo co Warszawa, ani większe miasto, ale wydaje mi się, że jest dużo potencjału w tym mieście.
4: My jesteśmy bardzo zadowoleni. Dużo mamy zieleni, skwerów, odpoczynek jest. Kto się zmęczy od nich, odpoczywa na ławeczkach. Można się najeść, napić na ławeczkach. Nawet można sobie zdrzemnąć się.
5: Czym się tutaj żyje? Mógłbyś lepiej.
2: No, może więcej atrakcji, takich bardziej, nie wiem, dla nastolatków, takich w grupie 15-17 lat może więcej atrakcji. Nie, może jakichś festiwali więcej? Coś takiego.
1: Tylko proszę uważać na tych ławeczkach, bo ostatnio na zdjęciach uchwyciliśmy takie, które nie zachęcały do siadania. No różnie z tym bywa, ale chyba już wyczyszczone. Sprawdzimy to.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Kiedy za oceanem zaczyna się piłkarski mundial, Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Więcej na temat w wiadomościach Radia Centrum, punktualnie o godzinie 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
3: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bony na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24.pl.
9: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.
10: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur nadal na południu Wielkopolski i dziś nadal jeszcze są możliwe przelotne opady deszczu, a w niektórych miejscach w naszym regionie na pewno też zagrzmi. Warunki biometeo obojętne i momentami niekorzystne dla naszego organizmu, a na termometrach teraz 16 stopni i to już temperatura maksymalna na dziś. Czeka nas raczej chłodny czerwcowy wieczór w okolicach 11 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś laikonik. Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych Komisji Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
5: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
4: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
6: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak porobił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
4: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
7: Podoba wam się ten laikonik?
8: Tak.
7: I co on robi?
8: Sypie cukierkami i uderza.
9: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
4: Główny bohater, czyli laikonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy teraz do kantorów. Euro w średniej cenie 4,25, dolar amerykański 3,69, wyżej frank szwajcarski prawie 4 zł 62 grosze i rośnie także funt 4 zł 93 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 po 16.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Alvaro Soler i Monika Lewczuk, muzyka jaką lubisz na 106.4 w Radiu Centrum. A teraz informacja dla Kaliszan. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Będą ćwiczenia i to już niedługo. W ten weekend, 13 i 14 czerwca w Kaliszu będą trenować żołnierze Wojskowej Obrony Terytorialnej z batalionu w Śremie. No i w związku z tym w sobotę i niedzielę od 8 do 16 w okolicach osiedla Piwonice możliwe będą utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych. Na tym się nie skończy. Będą także utrudnienia w postaci hałasu związanego z użyciem wojskowych środków wybuchowych. No i możliwe będzie także chwilowe zadymienie tam, gdzie wybuchnie. Ale spokojnie, to będą wybuchy kontrolowane, głośne też kontrolowane ćwiczenia, więc proszę się w okolicach osiedla Piwonice w ten weekend niczego nie obawiać. Oni tylko trenują.
1: Reklama. Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

0: 16:30 na zegarach, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pijany kierowca i pasażer, to nie mogło się skończyć dobrze, szczegóły już za chwilę, a ponadto wyjątkowy jazzowy koncert w Kaliszu, a na zakończenie obchody stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Razem mieli ponad 4 promile alkoholu. Kierowca stracił panowanie nad autem i dachował. Do zdarzenia doszło w środę przed południem w Ostrowie Kaliskim w gminie Brzeziny. Jeden z nich trafił do szpitala.
3: Jeden z uczestników tego zdarzenia, 36-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Drugi z mężczyzn podróżujących autem pozostał na miejscu. Jak wykazało badanie stanu trzeźwości, obaj mężczyźni w chwili zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Każdy z nich miał powyżej 2 promili alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskich policjantów. Mundurowi ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Sceną główny rynek w Kaliszu, bohaterem najlepszy jazz. Przed nami niezwykły jazzowy koncert, który rozbrzmi w najstarszym mieście w dniu jego urodzin.
4: Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji święta miasta Kalisza w ramach Kalisz Słucha Jazzu. Będą Państwo mogli posłuchać na żywo wspaniałą wokalistkę jazzową, panią Ewę Urygę, z towarzyszeniem znakomitego big bandu New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Artyści zagrają popularne standardy jazzowe. Koncert został przygotowany przez Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus. Serdecznie zapraszamy.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Wypych, organizator koncertu, który jednocześnie pokazał nam, czego muzycznie możemy się spodziewać. A sam koncert już w tę sobotę, 13 czerwca o godzinie 16. Wstęp oczywiście wolny. Partnerem wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Szczep ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach wchodzi w okres świętowania stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej. Zaczynamy 12 czerwca.
5: Organizujemy zlot harcerski z grą terenową na terenie Nowych Skalmierzyc i okolicznych miejscowości. Na trasie patrole zmagać się będą z zadaniami z technik harcerskich oraz poznają nieco historii harcerstwa skalmierzyckiego. Uczestnicy rywalizować będą o zdobycie Pucharu Stulecia oraz Pucharu Komendantki Chówca Kalisz. W wydarzeniu będzie brać udział około 200 osób.
2: Powiedziała Radiu Centrum przewodnik Marcelina Wdowczyk, komendantka nowoskalmierzyckich harcerzy. To jednak nie koniec atrakcji. Harcerze zapraszają bowiem do wspólnego świętowania wszystkich mieszkańców.
5: Szczególnym momentem naszych obchodów będzie otwarty koncert zespołu Dom o Zielonych Progach o godzinie 19:30 na terenie letniej harcówki w Nowych Skalmierzycach. Zapraszamy już natomiast od 18:30 do kawiarenki i do obejrzenia wystawy historycznej o skalmierzyckim harcerstwie na przestrzeni wieku. Podczas tego wydarzenia będzie możliwość również wsparcia rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Mącznikach, bo podczas świętowania nie należy zapominać o służbie dla drugiego człowieka. Serdecznie zapraszamy.
2: Dodaje Wdowczyk. Wstęp na koncert, który już w tę sobotę, 13 czerwca, oczywiście jest wolny. Obchody stulecia potrwają w Nowych Skalmierzycach przez całe wakacje. Zwieńczy je wielkie rodzinne ognisko dla wszystkich byłych i obecnych członków harcerskiego środowiska z Nowych Skalmierzyc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut 17 sprawdzamy sytuację na drogach. Warunki do jazdy nadal nie najlepsze. W wielu miejscach pada. Proszę uważać, droga hamowania wydłużona. Dobre wiadomości dla tych, którzy kręcą dwunastką. Wyjazd z Pleszewa w kierunku Jarocina po kolizji już bez większych utrudnień. Jeśli chodzi o drogi krajowe, no to dłuższy postój czeka Was tylko na trasie numer 12, na remontowanym fragmencie między Opatówkiem a Zdunami. Tutaj samochodów, jak zawsze o tej porze, trochę więcej. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. Ta droga przejezdna i tutaj już bez utrudnień. W Czekanowie dość płynnie na światłach. Przemykacie i jedziecie dalej. Kalisz, o tej porze to miejsca, w których trzeba zwolnić. Między innymi są w okolicach Ronda Solidarności, a więc Poznańska, Stańczukowskiego, Wojska Polskiego, Poznańska. Tutaj też mamy więcej aut. Do kompletu dokładam szlak Bursztynowy, miejscami także ulicę Polną. Kierowcy, którzy kręcą kilometry po Ostrowie, informują z kolei o tym, że najwięcej samochodów mamy teraz m.in. na Krotoszyńskiej, trochę aut na Odolanowskiej, Strzelecka, Witosa i Grabowska. Kolejne takie punkty, w których trzeba zwolnić, a obowiązkowo redukujemy na Leduchowskiego, bo jak się tam nie zwolni, to można co nieco zgubić. Spore wykopy się zrobiły na Leduchowskiego, miejscami nie jest to oznakowane, więc zwalniamy do 20, tak najlepiej. Za informację dziękujemy. Taxi Echo 196-23.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: No to jeszcze zaglądamy do świata motoryzacji. Otóż nie będzie przymusu kupowania samochodów elektrycznych przez firmy. Przeciw sztywnym limitom w tym zakresie protestowała m.in. Polska. Unia na ten moment nie planuje takiego nakazu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama. Ogłoszenie.
6: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: To Wiktor Dyduła. Sporo się dzieje. Dziś posłowie przyjęli ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny. O tym powiemy za chwilę w wiadomościach. No i oczywiście nie pominiemy też tematu piłkarskiego mundialu. Dziś rusza piłkarskie święto. Są pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Oczywiście są także typy dotyczące tego, kto wygra ten mundial. Ale tego dowiemy się dopiero 20 lipca. A więcej na ten temat i nie tylko w wiadomościach. Te kolejne już o 17:00.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
9: Telefon 196-23.
8: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
9: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz mniej opadów na południu Wielkopolski. No i zdaniem synoptyków prawie już nam się wypadało. Wieczór ma być dość pogodny, ale chłodny, z temperaturą w okolicach 12-14 stopni. Wiatr z zachodu do 30 km na godzinę. Ja dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Po 17 radiowe stery przejmuje Mariusz Bazela.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny, posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial, są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Miriam Lipińska, trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło, a regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiające popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
6: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
5: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
7: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
5: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
8: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
5: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Prawie 5 minut po godzinie 17. Mundial tuż, tuż. Wielka gratka dla wszystkich kibiców piłki nożnej, choć nasi tym razem nie wystąpią na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Szkoda, ale i tak trzymamy kciuki za swoich faworytów.

0: dobre piosenki mają to do siebie, że zawsze łatwo wpadają w ucho i tak jest również w tym przypadku, w przypadku tego duetu Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Przy okazji warto pamiętać o tym, że jutro już w piątek, a więc jeszcze dzisiaj można oddać swój głos na listę przebojów Top 30, między innymi głosując na to nagranie.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
4: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
0: Pierwszy taki mundial w historii, 48 drużyn od meczu inauguracyjnego, meczu otwarcia dziś aż do finału, 104 mecze. Są tacy, którzy obejrzą wszystkie, nie ma wśród nich mnie, Mariusz Bazyna, witajcie. Nie mam nie z tej przyczyny prostej, że no dzisiaj pierwszy mecz o 21 już, a ja z wami.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Trzydziesty trzeci Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
7: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
2: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

June Afternoon Duet Rockset, jak najbardziej czerwcowe, nieco już późne popołudnie, czwartkowe, na zegarze 27 minut po godzinie 17. Za chwil kilka na naszej antenie z kolejnym serwisem Łukasz Kostecki.

0: centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Zaprosimy na Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych w Kaliszu. Ponadto powiemy o Izbie Pamięci Gminy Stawiszyn, a na koniec kolejny kontrakt w Ostrowskiej Stali podpisany.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: To będzie wielki bal przebierańców z paradami, ulicami miasta, cyrkowymi akrobacjami i pokazami ognia. A wszystko w ramach tegorocznej edycji La Strady, Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych. Od poniedziałku do czwartku miłośnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach, pokazach, wystawach i koncertach. Teraz czas na kulminacyjne wydarzenia, spektakle teatrów ulicznych, które do Kalisza przyjechały z całego świata. Zacznie się w ten piątek, 12 czerwca, na Placu Ratuszowym o 18:00 performancem tanecznym dla widzów w każdym wieku w moim ogródeczku. Po nim będzie spektakl familijny Czarodziejski Ołówek, a po nich widowiska już dla nieco starszych.
2: Uważam, że to za bardzo ważny aspekt estrady, że robimy dużo tych spektakli dla dzieci, ponieważ od małego te dzieci trzeba wychowywać w jakichś artystycznych formach, ale inspiracjami dla reżyserów będą w tym roku także obrzędy i rytuały. Trochę podejmiemy temat życia i śmierci, ale w taki różny sposób, tak jak na przykład Teatr A3, kolekcjonerzy wzruszeń pokażą aspekt śmierci taki, jaki możemy oglądać na przykład w Meksyku, gdzie nie ma takiego żalu i płaczu jak u nas przy śmierci, tylko właśnie oni to obchodzą bardzo radośnie.
1: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna La Strady. Także w piątek cztery wydarzenia na głównej scenie La Strady, czyli Placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które jest organizatorem. Tam od około 20:45 kobieta i mężczyzna, spektakl pantomimy, inspirowany procesem Franca Kawki, dwa widowiska z ogniem, a na koniec audiowizualne widowisko muzyczne Ćmy. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a partnerem medialnym La Strady jest Radio Centrum.
0: Warto się wybrać.
1: Gmina Stawiszyn przygotowuje własną Izbę Pamięci. Projekt ten jest realizowany z inicjatywy burmistrza Grzegorza Kaczmarka, a za koordynację zbiórki materiałów odpowiadają Biblioteka Publiczna w Stawiszynie oraz Dom Kultury w Zbiersko.
3: Szukamy starych przedmiotów, dokumentów, zdjęć, które opowiadają historię naszego miasta i okolic. Nawiązują do ważnych dla nas wydarzeń i miejsc, choćby takich jak dawne zakłady pracy, na przykład cukrownia, szwalnia czy przetwórnia. W szczególności jednak zależy nam na zachowaniu pamięci o osobach, które odegrały ważną rolę w życiu Stawiszyna i lokalnej społeczności. Często są to osoby, o których pamiętają już tylko niestety najbliżsi, a ich życie nierzadko współtworzyło dzieje naszej gminy.
1: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Zbiórka materiałów, które można przekazywać do biblioteki oraz Domu Kultury, trwa do końca lipca. Nikodem Czoska na kolejny sezon pozostaje w drużynie Stali Ostrów. 24-letni koszykarz przedłużył kontrakt z żółto-niebieskimi. Klub oficjalnie poinformował o pierwszych umowach na nowy sezon.
4: Ważną umowę ze Stalą miał kapitan zespołu Daniel Gołębiowski, który zagrał całkiem niezły sezon i w kolejnym nadal będzie bronił barw klubu z Ostrowa. Ze Stalą związany będzie również Nikodem Czoska. 24-letni koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego był typowym zadaniowcem w zespole trenera Andrzeja Urbana. Nie imponował może statystykami, bo średnio w trakcie 5 minut zdobywał 1 punkt i notował 1 zbiórkę, ale wykonywał wiele innych zadań, które nie oddawały osiągnięcia statystyczne. Ostrowski klub poinformował, że sztab szkoleniowy Stali pozostaje niemalże bez zmian i tworzyć go będą oprócz trenera Andrzeja Urbana Konrad Kaźmierczyk, Artur Pacek, Rafał Jezierski, Krzysztof Szkudlarz i Antoni Waniak. Wkrótce pewnie Stal ogłosi oficjalnie kolejne nazwiska koszykarzy, którzy zagrają w Ostrowie w sezonie 2026-27. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Informacje dla kierowców. 17.36 na zegarze. Jak to w mieście są takie miejsca, to, takie skrzyżowania i takie, taka sygnalizacja świetlna, że na swoje zielone trzeba nieco dłużej poczekać, ale cierpliwości. Jeśli chodzi o największe utrudnienia w rejonie Kalisza, no to tutaj droga krajowa Kalisz-Opatówek 12 kłania się do końca roku. Trwają prace remontowe, no i one nieco utrudniają nam podróżowanie. Jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Tu wyłączona sygnalizacja i ograniczenie prędkości. Od Rogatki w Opatówku do Zdun prace remontowe, zwężenie i pachołki na poboczach. Ograniczenie prędkości do 40. Tutaj często tworzą się korki. Jeśli chodzi o Ostrów Wielkopolski, przebudowa krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny, Wahadło i ograniczenie prędkości oraz tymczasowa sygnalizacja świetlna.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur Kalisz, Łódzka 41.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jeden z waszych ulubionych śpiewających amantów, Enrique Iglesias i Bailamos. Niespełna 10 minut pozostało do godziny 18 w Kaliszu La Strada, a w Krakowie przechadzał się, Lajkonik. O tym między innymi będziemy mówić w serwisie o 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: W piątek zachmurzenie, ale również przejściowo większe przejaśnienia. Niemniej jednak możliwe są przelotne opady deszczu zarówno nocą, jak i w ciągu dnia. Nocą w najzimniejszym jej momencie około 8-9 stopni. W ciągu dnia jutro maksymalnie do 19. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
4: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
3: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
5: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
3: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
6: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
3: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
7: Nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
8: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
7: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
9: Tak, oczywiście. Samą pierś.
3: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteca. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
10: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por México.
2: A z wiary gospodarzy w ich szanse nic nie robi sobie trener afrykańskiej drużyny Hugo Broz.
11: Jedyne, co mam do powiedzenia moim zawodnikom, to żeby skupili się na planie meczu. To jest najważniejsze. Te 85 tysięcy Meksykanów nie gra, oni tylko krzyczą. A jeżeli jesteś gospodarzem, to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli jesteś przyjezdny, musisz się skupić na planie gry. I jeśli to nam się uda, możemy rozegrać naprawdę dobry mecz.
12: Mecz Meksyk-RP o godzinie 21:00. Ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie natomiast Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
13: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
12: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magda Linet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2-6-2 i następną rywalką będzie Turczynka Zen Jepson-Mes. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. Na inauguracji rozgrywek biało-czerwoni pokonali wczoraj Kubę 3-0. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodko

0: kurczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

Specjaliści od chwytliwych refrenów One Republic, kwadrans po godzinie 18. Dzisiaj 11 dzień czerwca, czwartek. Dzień Komornika Sądowego, ale również Międzynarodowy Dzień Zabawy i Międzynarodowy Dzień Rysia. Wiadomo, że wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Dzisiaj imieniny obchodzą Adelaida, Anastazy, Barnaba, Felix, Jan i Paula. Wszystkiego najlepszego. Zamiast imieninowego i urodzinowego przy okazji wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy przyszli na świat 11 czerwca cukierka. Taka właśnie urodzinowo-imieninowa piosenka to jest nowa Lola Young i From Down Here.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
1: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie. You got it!

0: Minęła już 18.30, po raz kolejny Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kulturalnym lecie w Ostrowie Wielkopolskim, konkursie związanym z postacią Mariana Bogusza w Pleszewie, a na koniec zaproszenie na ostatnią wystawę przed wakacjami w Krotoszynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kulturalne lato wraca do Ostrowa Wielkopolskiego. Przez całe wakacje ostrowianie będą mogli skorzystać z koncertów, kina plenerowego, festynów rodzinnych i wydarzeń sportowych organizowanych głównie w amfiteatrze, parku miejskim i na rynku. W programie znalazły się m.in. koncerty Wiktorii Kidy, Wiktora Waligury i zespołu Bibobit, a także finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.
3: Przyświecała nam taka zasada, żeby w każdy weekend działo się coś i rzeczywiście będzie się działo dużo i w przestrzeni miejskiej, i w przestrzeni przede wszystkim amfiteatru i parku miejskiego. To takie naturalne miejsce spotkania ostrowian w tym czasie wakacyjnym.
2: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Jednym z największych wydarzeń wakacji będzie finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się 15 sierpnia na Stadionie Miejskim. Program kulturalnego lata potrwa do początku września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pleszew po raz kolejny udowadnia, że pamięć o Marianie Boguszu jest ważnym elementem lokalnej tożsamości. W Zajezdni Kultury rozstrzygnięto trzecią edycję gminnego konkursu rysunkowego Bogusz Znany i Nieznany, którego celem jest popularyzacja twórczości wybitnego artysty urodzonego w Pleszewie.
4: Marian Bogusz, malarz, grafik, rzeźbiarz, scenograf, należał do najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Jak podkreślał dyrektor Zajezdni Kultury Przemysław Marciniak, artysta przez całe życie pozostawał wierny rysunkowi. Szkicowniki towarzyszyły mu w podróżach, a na kartkach papieru powstawały projekty jego późniejszych dzieł. Tegoroczna edycja konkursu Bogusz Znany i Nieznany cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Nadesłano aż 119 prac z około 12 szkół, instytucji kultury, a także od uczestników indywidualnych z gminy Pleszew, z powiatu oraz innych miejscowości Wielkopolski. Jury przyznało 9 nagród, 10 wyróżnień oraz nagrodę dyrektora Zajezdni Kultury. Oceniano m.in. autentyczność przekazu, kreatywność, technikę wykonania, kompozycję oraz inspirację twórczością Mariana Bogusza. Konkurs nie tylko promuje sztukę, ale też skutecznie buduje markę Pleszewa jako miejsca pielęgnującego dziedzictwo wybitnego artysty. Prace konkursowe można oglądać w galerii Zajezdnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Do Galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury na wernisaż ostatniej przed wakacjami wystawy. Tym razem będą to wyjątkowe fotografie Marcina Pawlika.
5: Chciałbym Państwa gorąco zaprosić na mój wernisaż, który odbędzie się już w najbliższy piątek w Galerii Refektarz w Krotoszynie o godzinie 19. Tytuł wystawy to Symbioza Ciał. Na wystawie pokazuje zależności między ciałem ludzkim a roślinami, jak te ciała, które jak gdyby się łączą w jedną strukturę, ukazuje na kolorowych fotografiach. Serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że będzie mega metafizycznie.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum sam Marcin Pawlik. Przypomnijmy, wernisaż wystawy już w ten piątek, 12 czerwca o godzinie 19. Wstęp jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A ten piątek to już jutro, 18.34 na zegarze. Posłuchajmy wspólnie nowej piosenki Dawida Podsiadło, Na błysk.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: To Nickelback w Radio Centrum. Jutro piątek, a więc kolejne notowanie listy przebojów Top 30. Głosować można jeszcze przez kilkanaście godzin. Nad ranem zamkniemy głosowanie, wszystko skrupulatnie policzymy. No i przedstawimy wyniki tego liczenia po 20. W strefie propozycji znajduje się nowe nagranie Michała Szpaka.
1: Top 30 i gra muzyka.

Dziś wieczorem naszego czasu rozpoczyna się Mundial 2026 meczem na Azteca w Meksyku, gdzie gospodarze, współgospodarze turnieju podejmą RPA. Jak to zwykle bywa, mecz inauguracyjny poprzedzony zostanie występami artystów. Wydawało się, że być może jedną z wykonawcą będzie Jennifer Lopez, ale nie. Okazało się, że Shakira zaśpiewa na początek mundialu. No cóż, być może Jennifer zaśpiewa na zakończenie. Kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a także wiadomości sportowe u nas już niebawem za nieco ponad 7 minut.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Czy w piątek przydadzą się parasole? Być może będą takie momenty, kiedy się przydadzą, jako że zdaniem synoptyków mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, zarówno nocą, jak i w ciągu dnia. Temperatura minimalna 8-9 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 19. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
4: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I w tym jest cały problem.
3: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
5: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
3: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
6: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
3: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia, opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do Przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Winkowskiego.
7: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
8: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowy.
3: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach, nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
9: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
10: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
3: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
11: W turnieju, który rusza w USA i Kanadzie i potrwa do 19 lipca, bierze udział 48 drużyn. Dotychczas było ich 32. Do 2022 roku Meksyk zasłynął 7 kolejnymi awansami do 1/8 finału. Jego passę w Katarze przerwała Polska, która zajęła drugie miejsce w grupie za Argentynę. Argentyną. Z kolei RPA wraca na mundial po 16-letniej przerwie. W 2010 roku została pierwszym w historii gospodarzem, który odpadł z turnieju w fazie grupowej. 12 lat później dołączył do niej Katar. Na godzinę 4 czasu polskiego zaplanowano drugie spotkanie grupy A, w którym zmierzą się Korea Południowa i Czechy. W sumie w trzech krajach Ameryki Północnej rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. Tytuł broni Argentyna. Polaków na mistrzostwach nie ma. Po zajęciu drugiego miejsca w grupie podczas eliminacji nasi zawodnicy musieli rozegrać mecze barażowe. Najpierw wygraliśmy z Albanią, ale później pokonali nas Szwedzi.
12: A mówił o tym Mateusz Sanicki. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na rozpoczynające się dziś Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA. To między Paris Saint-Germain a Aston Villa, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I raczej Mistrzostwa Świata nie zmienią położenia w rankingu biało-czerwonych. 6 minut po godzinie 19, gorący czas dla kibiców, jako że mundial się dzisiaj rozpoczyna. Wkrótce rozpoczyna się również Wimbledon, a więc kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem na trawie w Londynie. A do tego jeszcze Tour de France. Będzie się działo, będziemy oczywiście śledzić te wszystkie wyniki, no i trzymać kciuki za naszych faworytów. 6 po 19, jekę, to Morikante na początek tej godziny.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

żadnych wątpliwości, to mundialowy hymn Shakira i Burna Boy, Die Die, prawdopodobnie wybrzmi również dzisiaj podczas otwarcia Mundialu 2026, a już wieczorem pierwsze piłkarskie emocje, Meksyk gra z RPA.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Uwaga dykarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Powiemy o zarzutach za spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia w ruchu powietrznym. Zaprosimy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, a na koniec sport i ostrowscy piłkarze ręczni znów zagrają w Europie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Zarzuty naruszenia uregulowań prawa lotniczego usłyszał 37-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, a chodzi o zdarzenie, do którego doszło 9 sierpnia 2025 roku podczas festynu w podkaliskim Pulku. Podczas odpłatnych przelotów helikopterem Robinson R-44 doszło do zerwania linii średniego napięcia. Sprawą wcześniej zajmowała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która po opublikowaniu uchwały w tej sprawie powiadomiła prokuraturę.
2: W dotychczasowym przebiegu i na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału prokurator przedstawił mężczyźnie dwa zarzuty naruszenia prawa lotniczego dotyczące wykonywania lotu przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów, a także nie mając ważnej licencji świadectwa kwalifikacji.
1: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura wciąż oczekuje na sporządzenie przez biegłych zleconych opinii. Jak podaje prokurator Meller, dopiero po uzyskaniu całości materiału dowodowego będzie możliwość dokonania finalnej karnoprawnej oceny tego zdarzenia.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: 15 czerwca, tym razem w filii bibliotecznej w Kamieniu, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Cyków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gminę odwiedzi Marta Lau, a rozmowa będzie dotyczyć jej książki On nigdy taki nie był.
3: Będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest książka popularno-naukowa, to jest książka na podstawie własnych doświadczeń, ponieważ zajmowała się najbliższymi chorymi na demencję, na Alzheimera i o tym ta książka, o tym te spotkanie będzie. Ukaże nam różne sytuacje osób chorych, ale też poradzi, jak dać sobie radę jako opiekunowie, żeby też myśleć o sobie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. To spotkanie się odbędzie w filii bibliotecznej w Kamieniu 15 czerwca.
1: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Początek spotkania o 18, a wstęp jest wolny. Po raz drugi z rzędu piłkarze ręczni Rebud KPR Ostrowi zagrają w europejskich pucharach. Tym razem nie w Lidze Europejskiej, gdzie występowali ostatnio z racji zajęcia trzeciego miejsca w Orlen Superlidze, ale w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, który odbywa się nieco innym systemem niż Liga Europejska, bo o awansie do kolejnej fazy decyduje mecz i rewanż. Możemy w nim zajść znacznie dalej niż ostatnio, powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy Rebud KPR Ostrowia.
4: Będziemy grać w tym niższym pucharze, na pewno jest tam szansa zajścia dużo dalej. Na pewno zespoły są troszkę poziomem słabsze. Pucharowo będzie grana, więc duża możliwość, że tak powiem, rozwoju, duża możliwość dobrej europejskiej gry. Mam nadzieję, że uda nam się zajść jak najdalej, ale do tego czasu jeszcze mamy moment, ale na pewno złożyliśmy dokumenty i będziemy chcieli występować w tym trzecim co do ważności pucharze.
1: Powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak. Tym razem przejazdu do Ostrowa takich potęg jak Kiel czy Montpellier spodziewać się nie można, ale jest szansa, by biało-czerwone pasiaki pograły w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej jak najdłużej i zebrały cenne doświadczenie, które powinno zaprocentować w krajowych rozgrywkach.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Ale to już po wakacjach, a te dopiero przed nami. To jest bardzo miła perspektywa. Łukasz Kostecki, to wszystko dzisiaj lokalnie od nas. Jutro zaczynamy serwisem o 7.30. A dla nas teraz coś mocniejszego, ale bez przesady, to Bon Jovi Legendary.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: jeszcze nas.
1: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jeszcze dzisiaj wieczorem niewykluczony przelotny deszcz. Jutro bardzo podobnie, a więc nocą i w ciągu dnia, zdaniem synoptyków, mogą pojawiać się w różnych częściach Wielkopolski, także tej naszej, przelotne opady deszczu. Zachmurzenie będzie duże, ale przejściowo większe przejaśnienia. Na termometrach nad ranem około 8-9 stopni, maksymalnie w ciągu dnia do 19, a więc przyjemnie, ale nie najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będzie można dzielić receptę na kilka aptek. Ważna zmiana dla pacjentów. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Za chwilę zaczynają się największe piłkarskie mistrzostwa w historii. Nie wszystkim podoba się to, że są takie wielkie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek duża zmiana w realizacji recept w aptekach. Od następnego czwartku apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept, zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, obiecuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Twierdzi, że obawy wobec pomocy USA są bezpodstawne, a zaufanie do amerykańskiego sojusznika jest rekordowo niskie. Według sondażu przeprowadzonego w 15 krajach Europy, tylko 11% badanych uznaje USA za sojusznika. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów. A te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarant europejskiej niezależności. Mówi sekretarz NATO Mark Rutte. Według raportu wciąż wysoki poziom zaufania do USA jest w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Twierdzi, że ustawa jest źle napisana.
5: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
4: Zgodnie z ustawą kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. W internecie pisze: brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. 7 miast stara się o to, by mieć u siebie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdańsk, Wrocław, Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań. W najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja, gdzie powstanie ośrodek. Za godzinę początek piłkarskich mistrzostw świata. Mecz otwarcia w stolicy Meksyku na słynnym stadionie Azteca. Spotkanie Meksyk-RPA. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Wielu zawodników i trenerów to krytykuje, jak choćby selekcjoner reprezentacji RPA Hugo Broz.
6: 48 drużyn to trochę za dużo. Do tego dochodzi transport. Na następny mecz musimy jechać do Atlanty. Jest więc naprawdę dużo podróżowania. To bardziej wyczerpujące niż w poprzednim mundiale, kiedy uczestniczyło w nich mniej reprezentacji.
4: Mecze w ramach mundialu będą odbywać się równolegle w trzech krajach: Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tytułu mistrza świata bronić będzie reprezentacja Argentyny. Triumfowała 4 lata temu w Katarze. Polaków nie ma, ale nie tylko nas. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa w telewizji oglądają Włosi. Tymczasem naukowcy twierdzą, że smog może spowolnić tempo gry na mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowolni tempo gry i zwiększy liczbę błędów popełnianych na boisku. Zobaczymy dziś wieczorem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak to smog? Smog smokiem, smog smogiem. Natomiast jeśli chodzi o mundial, no to też temperatury mogą się dawać we znaki zawodnikom. Nie ukrywajmy tego. No i te zmiany po prostu z miejsca na miejsce i te przeloty. No i rzeczywiście bardzo rozbudowany turniej. Czy on będzie wielki, tak naprawdę czas pokaże. Wspominamy bardzo miło ten katarski mundial, który z początku był bardzo krytykowany, no a później się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, bo piłkarze zaprezentowali wysoki poziom, no ale to się odbywało w listopadzie i w grudniu. Bardzo fajny czas. Mamy nadzieję, my kibice, że ten mundial również przyniesie nam dużo emocji. Coś mi się jednak wydaje, że obgryzać paznokci to my nie będziemy. Mariusz Bazala, witam. Dobry wieczór. Zapraszam na godzinkę.pl wraz z Arturem Rojkiem i grupą Mysłowic na początek.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
6: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

Gdzieś nam umknął z radarów ten pan Marcin Sójka. Zaskakuj mnie, ale zawsze można liczyć na nas. Radio Centrum z Kalisza od poniedziałku do czwartku między 20 z minutami a 21 godzinka.pl i tam jest miejsce między innymi dla takich nagrań, które gdzieś już nieco przebrzmiały, ale jednak mimo wszystko sprawiają, że fajnie nam mija czas. Może tak, 16 po 20. No to teraz się pobujajmy.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.

Kocham wolność, Bogdan Łyszkiewicz i Chłopcy z Placu Broni. Dzisiaj rozpoczyna się mundial, będzie rozgrywany w trzech krajach i stąd właśnie w trzech krajach: Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie będą występować na otwarcie różni artyści. Dzisiaj w Meksyku Shakira, ale nie tylko ona, bo również przed meczem z Meksyku i RPA na scenie mieli się pojawić J Balvin, Tyla, Mana, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs oraz Los Angeles Azules. Natomiast jeśli chodzi o występy w Kanadzie przy okazji meczu współgospodarzy, no to tam największą gwiazdą ceremonii będzie Michael Bublé, a towarzyszyć mu będą Alanis Morissette, Alicia Cara, Eliana, Jessie Reyes, Nora Fatehi, Sanjoy, Wedge Dream oraz William Prince. No i właśnie Alanis Morissette wykona hymn Kanady przed pierwszym meczem gospodarzy. Hymn Bośni i Hercegowiny zaśpiewa natomiast Aleksander Gajić. No z tym śpiewaniem hymnów to różnie bywa. Pamiętamy, przekonaliśmy się o tym 24 lata temu, przepraszam. No i Katy Perry oraz Lisa rozgrzeją Los Angeles. 13 czerwca grają Amerykanie na SoFi Stadium. Reprezentacja USA zmierzy się z Paragwajem i tam wśród gwiazd Katy Perry, raper Future. Na scenie wystąpią także Anita, Lisa z Blackpink i Rema oraz Tyla, która będzie jedyną artystką obecną podczas ceremonii w więcej niż jednym kraju. Tak to sobie wszystko wymyślono, a jak będzie to wszystko wyglądało na boisku? Czy dzisiaj padnie pierwszy gol na tych mistrzostwach? O tym przekonamy się wkrótce. Na zegarze 20:30 wracamy do godzinki.pl.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.
3: Radio Centrum i godzinka.pl.

0: Oko za oko remiksował Myszkowski, to Justyna Steczkowska w swoim dawnym nagraniu, ale w nowej muzycznej szacie. Hymny już chyba odegrane. Zespoły na murawie, Meksyk RPA, to zacznie się już za moment.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Przejdźmy do istotniejszych spraw, a mianowicie kilka słów o tym, co nas czeka w piątek. No cóż, zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się również przejaśnienia. Niemniej jednak są możliwe przelotne opady deszczu, zarówno nocą, jak i w ciągu dnia. Temperatura minimalna około 8-9 stopni, jutro maksymalnie do 19, więcej nie będzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
0: Właśnie minęła 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z Iranem. Mnóstwo kandydatów wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Grecy zostali oficjalnie uznani za 10. mniejszość narodową w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane, oświadczył Donald Trump. Prezydent USA dodał, że odwołał właśnie zaplanowane na dziś ataki na Iran. Wkrótce mają być podane data i miejsce podpisania porozumienia. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Kopernikus. Naukowcy wyliczają też, że ostatnie miesiące i lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
4: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
3: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. Około 20 kandydatów może wystartować w wyborach prezydenckich w Krakowie. Lista wydłuża się każdego dnia. Politycy żartują nawet, że jak tak dalej pójdzie, to nazwiska startujących nie zmieszczą się na jednej kartce papieru. Maciej Kluczka.
5: Swoich kandydatów wystawiają niemal wszystkie partie zasiadające w Sejmie. O wystawieniu Rafała Komarewicza myśli klub Centrum, a do startu przymierza się też poseł Paweł Ślis.
6: Brzmi jak mieszkaniec Krakowa, który rozumie bolączki Krakowa, który kocha Kraków.
5: Swojego kandydata wystawiła już Konfederacja i Lewica, ale również ruchy miejskie mają swoich kandydatów.
6: Na tą chwilę jest chyba 18 zapowiadanych, 16 oficjalnie zgłoszonych. Tak, oczywiście jest i moja kandydatura wymieniana. Długa lista.
5: PiS reprezentuje radny Michał Drewnicki, przypomina poseł PiSu Łukasz Kmita.
7: Ja jestem bardzo zadowolony. Czym więcej słabych kandydatów na rynku, tym szanse na to, żeby Michał Drewnicki był w drugiej turze, wzrastają.
5: Wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu.
3: Historyczne odkrycie w Wielkopolsce. Jeden z mieszkańców przypadkiem odkrył XI-wieczny miecz. Znalazł go w rzece Warcie we Wronkach. Przedmiot trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Niespełna metrowy miecz zachował się w całości. Od czubka po głowicę pokrywa go korozja i rzeczny szlam. Dlatego przechowywany jest w specjalnych warunkach, mówi kierownik muzeum Daria Wajdeman-Waszyńska.
8: Miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie. W wodzie leży, także w taki sposób nie ulegnie żadnemu zniszczeniu.
3: W takich warunkach miecz czeka na konserwację, po której prawdopodobnie będzie można ustalić, gdzie został wykuty. Grecy zostali 10. mniejszością narodową w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Grecka diaspora zabiegała o to od lat. W Polsce żyje od 5 do 6 tysięcy osób pochodzenia greckiego. Najwięcej w zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, ale spora grupa Greków osiedliła się też w Trójmieście. Liczymy przede wszystkim na wsparcie instytucjonalne dotyczące kultury i edukacji. Chcemy pokazać szerszemu społeczeństwu naszą tradycję, muzykę, tańce i kuchnię, mówi Katerini Ewangelu, przewodnicząca Stowarzyszenia Greckiej Diaspory w Polsce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 3 minuty po godzinie 21. Przelotny deszcz to jest właśnie to, co za oknem w tej chwili kapie z nieba. Ten deszcz prawdopodobnie będzie nam towarzyszył przez najbliższe kilkadziesiąt minut, no chyba, że się wcześniej po prostu wypada, albo chmury pójdą sobie gdzieś dalej. Jeśli chodzi o mecz Meksyk-RPA, no to jego początek, no i muzycznie na początek tej godziny, skoro gra Meksyk i RPA, no to najpierw Santana, Meksyk, a później Congos, RPA.

0: James Morrison, Please Don't Stop the Rain. Jest 19 minut po godzinie 21. 9 minut mundialu i mamy pierwszego gola. Meksyk prowadzi z RPA 1-0. U nas muzycznie już za niespełna minutę zaśpiewa Adele.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

Age of Reason to John Farnham. Do 22:00 pozostało jeszcze, pozostały 23 minuty. W Meksyku Meksyk RPA wciąż 1-0, ale w radiu właściwie futbol jest tylko dodatkiem.

Miłem Farmę na 106 i 4 FM. Wieczór dobrze nastrojony do 22:14. Teraz Abba, później Toto.

0: Only You, grupa Toto, mniej znane, powiedzmy, nagranie tego zespołu, chociaż było brane pod uwagę przy filmie Top Gun. Ostatecznie grupa Berlin i Take My Breath Away pojawiło się w tym obrazie, no a grupa Toto, Only You, pojawiło się na kolejnych płytach i kompilacjach tego zespołu.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: A Beggar on a Beach of Gold to grupa Mike and the Mechanics.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: W Kaliszu ciągle pada deszcz, sporo chmur, nocą zachmurzenie może być umiarkowane i duże i ciągle są możliwe słabe przelotne opady deszczu. Nad ranem w najzimniejszym momencie nocy, no tak około 8-9 stopni. W ciągu dnia dużo chmur, ale również przejaśnienia, niemniej jednak tylko jutro na termometrach maksymalnie 19.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
0: Właśnie minęła 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do wyrabiania karty EKUS. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie z kasy państwa. To bony senioralne. Sejm właśnie przyjął ustawę w tej sprawie. Bony mają przysługiwać osobom w wieku co najmniej 65 lat, których dochód nie przekracza średnio miesięcznie 3410 zł. Ta kwota będzie co roku aktualizowana. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ-u. Można je też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę EKUS przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
4: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
3: Wyrobienie karty jest bezpłatne. Ustawa metropolitalna dla Pomorza czeka już tylko na podpis prezydenta. Przyjął ją parlament. Dokument ma ogromne znaczenie dla kilkudziesięciu pomorskich samorządów z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem na czele. Paweł Radzewicz.
5: Przyjęty przez parlament projekt ustawy przygotowało 61 pomorskich samorządów. Pozwoli on na współpracę na zupełnie nowym poziomie, mówi szefowa Rady Obszaru Metropolitalnego i prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
6: Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej.
5: Ten krok będzie możliwy, gdy ustawę metropolitalną podpisze prezydent. Warto zauważyć, że polityczne zaplecze prezydenta, czyli parlamentarzyści PiS, nawet ci z Pomorza głosowali przeciwko ustawie metropolitalnej. Na decyzję prezydent ma 21 dni.
3: Dzisiaj po Krakowie harcował laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała przebrany za brodatego tatarzyna jeździec na sztucznym doczepionym koniku przemierza miasto ze swoim orszakiem, rozdaje cukierki i uderza przechodniów buławą. Byliśmy tam z mikrofonem.
7: Podoba wam się ten laikonik?
8: Tak, tak. Sypie cukierkami i uderzaj.
9: Uderzy, to będzie mieć szczęście.
7: Myślę, że do 21:30-45. Także będzie grubo.
3: Po południu laikonik na rynku głównym odebrał symboliczny haracz od władz miasta. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Ukraina zaskarżyła to, że Kreml organizuje turnieje szachowe na okupowanych terytoriach. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 swój drugi mecz Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni wygrali z Kubą 3-0, a jutro drużyna Nikoli Grbicza zagra o 14 z Japonią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To jutro, a na Mundialu Meksyk z RPA do przerwy prowadzi 1-0. Niebawem rozpocznie się druga część tego spotkania.

A wydawało się, że Wet, Wet, Wet to tylko Love is All Around, a to Goodnight Girl dzisiaj wybrzmiało w wieczorze. 17, już 18 minut po godzinie 22. Jednym okiem na Meksyk. Tam mecz inauguracyjny tegorocznego mundialu. Meksyk, RPA ciągle gospodarze prowadzą 1-0.

0: Kropla wieczności.
1: Czym jest samotność? Zauważyliście zapewne, że gdy zbiera się gdzieś grupa ludzi, by porozmawiać, niektórych nie trzeba do tego zachęcać, podczas gdy inni siedzą cicho. Pewnego dnia uczestniczyłem w dyskusji, gdy jeden z takich milczków powiedział coś, co zbiło mnie z nóg. Samotnym jest się wtedy, gdy za mało ludzi wie o twoim istnieniu. To było zdanie wypowiedziane niewątpliwie na podstawie własnych przeżyć. Nieraz myślimy, że osoby nieśmiałe i milczące nie mają po prostu nic do powiedzenia. Cały świat je lekceważy. Życie toczy się jakby obok nich. Gdybyśmy tylko zatrzymali się, żeby ich posłuchać. Pewnego dnia Jezus szedł drogą w towarzystwie wielkiego tłumu, gdy zaczęli go przywoływać dwaj żebracy. Daremnie próbowano ich uciszyć. Jezus chciał ich wysłuchać, podszedł do nich i uzdrowił ich. Bardzo mi się podoba ta jego cecha. Dla niego nie było ludzi, którzy się nie liczą. Nie było nieważnych miejsc. Jezus zostawił tłum i wysłuchał żebraków. To chyba o czymś świadczy.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Bob Dylan w Radio Centrum do 23:00, pozostało 19 minut. Dzisiaj czwartek, a więc po 23:00 Adam Martuzalski, Made in Polska. Spoglądamy na wynik meczu Meksyk RPA 2-0. RPA gra w osłabieniu po czerwonej kartce z 49 minuty. W drugiej połowie Meksyk strzelił gola. No i w tej chwili prowadzi już przekonująco 2-0. No i chyba te 3 punkty na inaugurację współgospodarzy mistrzostw dowiozą do końca.

Paulo Nutini, wieczór dobrze nastrojony, jeszcze kilka minut meczu, Meksyk RPA 2-0, RPA gra już w dziewiątkę, dwie czerwone kartki, tutaj już chyba nic innego się nie wydarzy, no i właściwie w tych skarbach kibica wszystkich możemy dopisywać 3 punkty dla Meksyku. A o 4 nad ranem drugi mecz grupy A, Korea Południowa zmierzy się z Czechami.

0: Dzieje się w Meksyku. Trzecia czerwona kartka, tym razem pierwsza dla zespołu gospodarzy. Ciągle Meksykanie prowadzą 2-0. Jeszcze kilka minut do końca meczu, ale ja już końcowego wyniku wam nie podam, bo podziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mariusz Bazala, dobrej nocy. Adam Martozalski tuż po serwisie, a ja mam jeszcze dla was kilka słów na temat jutrzejszej aury. Jakiż to będzie piątek? Czy będzie przypominał ten czwartkowy poranek? Ha.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: No, dzisiejszy poranek dostarczył wielu osobom wielu przygód. Jutro też parasol może się przydać, chociaż chyba tak drastycznej ściany deszczu, jaką widziałem dzisiaj, nie będzie. Chociaż nie wiadomo, co kryje się pod określeniem przelotne opady deszczu. One są możliwe zarówno nocą, jak i w ciągu dnia. Minimalne wartości 8-9 w ciągu dnia, maksymalnie 19. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Najważniejsza jest pogoda ducha, pamiętajcie o tym.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
0: Właśnie 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do wyrabiania karty EKUS. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie z kasy państwa. To bony senioralne. Sejm właśnie przyjął ustawę w tej sprawie. Bony mają przysługiwać osobom w wieku co najmniej 65 lat, których dochód nie przekracza średnio miesięcznie 3410 zł. Ta kwota będzie co roku aktualizowana. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ-u. Można je też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę EKUS przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
4: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
3: Wyrobienie karty jest bezpłatne. Ustawa metropolitalna dla Pomorza czeka już tylko na podpis prezydenta. Przyjął ją parlament. Dokument ma ogromne znaczenie dla kilkudziesięciu pomorskich samorządów z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem na czele. Paweł Radzewicz.
5: Przyjęty przez parlament projekt ustawy przygotowało 61 pomorskich samorządów. Pozwoli on na współpracę na zupełnie nowym poziomie, mówi szefowa Rady Obszaru Metropolitalnego i prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
6: Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej.
5: Ten krok będzie możliwy, gdy ustawę metropolitalną podpisze prezydent. Warto zauważyć, że polityczne zaplecze prezydenta, czyli parlamentarzyści PiS, nawet ci z Pomorza, głosowali przeciwko ustawie metropolitalnej. Na decyzję prezydent ma 21 dni.
3: Dzisiaj po Krakowie harcował laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec na sztucznym doczepionym koniku, przemierza miasto ze swoim orszakiem, rozdaje cukierki i uderza przechodniów buławą. Byliśmy tam z mikrofonem.
7: Podoba wam się ten laikonik?
8: Tak, tak. Sypie cukierkami i uderzaj.
9: Wydaje, że to będzie mieć szczęście.
7: Myślę, że do 21:30-45. Także to będzie grubo.
3: Po południu laikonik na rynku głównym odebrał symboliczny haracz od władz miasta. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Ukraina zaskarżyła to, że Kreml organizuje turnieje szachowe na okupowanych terytoriach. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 swój drugi mecz Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni wygrali z Kubą 3-0, a jutro drużyna Nikoli Grbicza zagra o 14 z Japonią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuszalski. Made in Polska.

Always on the Run. Nowość w programie Made in Polska. Kłaniam się, Adam Martuzalski. Ten kolejny wieczór, właściwie noc czerwcową, Joanna Pilarska. Ta płyta dotarła do mnie dzięki firmie, która wydała tę płytę, Woodies Berkline. No i fajnie. Who's That Girl? Joanna Pilarska, artystka, która w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu jest bardzo rozpoznawalna. Płytę dla niej, jeśli mogę tak powiedzieć, no prawie w całości skomponował Maciej Sobczak, znany gitarzysta, songwriter, bluesman od urodzenia. To wszystko jakby w klimacie i urbanistyki poznańskiej, ale też się nagadałem teraz. To wszystko z Poznania i płyta jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo zgrabnie flower.

ponieważ no co, już niedługo, no może trochę nie aż tak niedługo, noc świętego Jana, więc jakiś czas temu rozmawialiśmy z Agatą Szpalik z grupy Przesilenie na temat przesilenia właśnie nocy świętego Jana, a dziś o tym rozmawiał będę, o tych klimatycznych historiach folkowych z Karoliną Żuk, wokalistką zespołu Rzepczyno Folk Band. I to jest stuprocentowa pewność. Będziemy łączyć się z Karoliną. Już nie mogę się doczekać. No ale cóż, program Made in Polska, a w nim historia, która ma swój początek w 1946 roku, bowiem 8 czerwca urodził się Piotr Franceschi. Jak chodzi o te muzyczne dokonania, takie najbardziej dla wielu słuchaczy znane, to w wypadku tego znanego aktora to Franek Kimono, między innymi, ale też inne rzeczy. Co mnie jeszcze takiego ciekawego pchnęło w kierunku Piotra Franceschiego? Otóż pewnie z tej okazji urodzin jedna z telewizji kulturalnych nadała sztukę Ja Feuerbach. To sztuka Tancreda Dorsta, niemieckiego dramatopisarza. Kiedyś w 90 roku ta sztuka wystawiona była i w roli głównej w Teatrze Narodowym w Warszawie. W roli głównej wystąpił wówczas Tadeusz Łomnicki, niezapomniana kreacja. Tym razem właśnie zaprezentowano Feuerbacha w reżyserii właśnie Piotra Franceschiego z jego udziałem w roli głównej. No, niesamowita historia. Coś dla współczesnych artystów. Mądrość płynąca z tej sztuki przydałaby się nam wszystkim, zwłaszcza tym, którzy w tym świadku artystycznym funkcjonują. I żeby dopełnić jakby z życzeniami całość historii do końca, to zagramy teraz rzecz, którą Piotr Franceschi po zaproszeniu uprzednim Nie wierz nigdy kobiecie zaśpiewał na jubileuszowej płycie właśnie Jana Borysewicza.

0: Piotr Frączewski w programie Made in Polska. Znana kompozycja, kiedyś wykonywana przez Budkę Suflera, skomponowana przez Jana Borysewicza, ówczesnego gitarzystę tego zespołu, do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. Nie wiesz? Nie wierz nigdy kobiecie, Piotr Frączewski. Zanim połączymy się z Karoliną Żuk, chciałem jeszcze słów kilka powiedzieć o wielkopolskich rytmach młodych, ponieważ no, praktycznie prawie w każdym programie mówiliśmy o tejże imprezie i teraz dochodzi już do finałowych rozstrzygnięć. Otóż odbyły się półfinałowe koncerty zakwalifikowanych zespołów, one są zarejestrowane, jeden z nich już był emitowany, jutro kolejny odcinek w TVP3, w stacji TVP3 Poznań, jest to do odnalezienia i do wysłuchania, obejrzenia w internecie albo z anteny tradycyjnej czy tam satelitarnej, i jutro właśnie ten drugi półfinał. Jest to fajnie skrojony materiał, chyba po jednym utworze zaprezentowanym, później jakiś materiał reportażowy, taki dość ciekawie to wszystko wygląda. I ponieważ wspomniałem o tych wielkopolskich rytmach młodych, przypomniały mi się te przesłuchania dodatkowe, które odbywały się w Spichlerzu Polskiego Rocka, a tam były takie sympatyczne zespoły jak ten, Siaki, płyta Cyrk, nagranie tytułowe. No cóż, posłuchajmy. Niech się dzieje.
1: Cyrku tylko mogę skakać, jak to wszystko mogę robić, tam i fikołki, i coś, ale mówię, na kraju nam się nadał, no.

0: Zespół Siaki to band, który wystąpił w trakcie przesłuchań do wielkopolskich rytmów młodych i wyobraźcie sobie Państwo, że takich zespołów, tak profesjonalnie grających było no kilka i z wyborem do ciągu dalszego jakby tego wskazanego zespołu nie było dla jurorów łatwym jakimś tam no wyborem, no ale to tradycyjnie w trakcie wszelkich przesłuchań dzieją się tego typu historie. Jest z nami Karolina Żuk, witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, Adamie.
0: Jakże miło, że jesteś. Chciałem rozpocząć od właśnie tego, co lubisz i co lubicie najbardziej, czyli gracie muzykę folkową. A ponieważ wyszukując informacje o Rzepczyno Folk Band, znalazłem, klikając twoje imię i nazwisko, Karolina Żuk, studio wokalne.
1: Tak, dobrze klikałeś, dobrze wyklikałeś.
0: To jest twoja inicjatywa, twoje miejsce, jedno z miejsc pracy. Jak ty trafiłaś do śpiewania tego dorosłego i w konsekwencji do pracy już pedagogicznej, bo właśnie?
1: Ojejku, to jest bardzo długa historia, ponieważ w ogóle do Rzepczyna to trafiłam 22 lata temu, więc to jest kawał historii. A dodam, że Rzepczyno w tym roku kończy 30 lat i ten rok jest pod znakiem obchodów tego 30-lecia, ale jak ta moja historia wyglądała? Po prostu Rzepczyno w tym czasie poszukiwało wokalistki i jeden z perkusistów, aktualny wtedy perkusista, przechadzając się deptakiem w Kołobrzegu, usłyszał mnie śpiewającą w muszli koncertowej i zaproponował mi po prostu przyjście na próbę. Chłopaki mnie przesłuchali, zaprosili na pierwsze dwa koncerty, na których mieli mnie po prostu sprawdzić, czy się z nimi zgram, czy mój głos też do nich, do tej muzyki pasuje. I jakie było moje zdziwienie, gdy przyszłam w ogóle na tą pierwszą próbę i zobaczyłam mojego nauczyciela od muzyki na tej próbie i byłam taka speszona. No ale tak pokrótce trafiłam właśnie do zespołu. Sprawdziłam się na tych koncertach i od razu wręcz zaproponowali mi też przystąpienie do nagrywania z nimi płyty, drugiej płyty. Jak to do studia? Ja wtedy byłam bardzo młodą osobą i skoro śpiewałam, używałam tego głosu, występowałam na licznych konkursach, a potem właśnie wstąpiłam, znaczy zaproszono mnie do Rzepczyna, to coraz więcej osób zgłaszało się do mnie, czy bym nie poradziła, jak śpiewać. I stwierdziłam, że brakuje mi tutaj narzędzi. Nie to, że ja śpiewam, to nie znaczy, że mogę uczyć, prawda? I w ten sposób liczne szkolenia, jestem w stowarzyszeniu nauczycielskim. W takim totalnym skrócie ci to opowiadam.
0: No fajnie.
1: Też jestem po studium wokalno-aktorskim, gdzie też szlifowałam swój wokal, ale w innym kierunku niż muzyka folkowo-rockowa. No ale zdobywając różnorakie doświadczenia i potem właśnie przystępując do stowarzyszenia nauczycielskiego i liczne kursy, zresztą ja co roku się doszkalam, już mnóstwo głosów, że tak powiem, szkoliłam, rehabilitowałam, bo uczę od 14 lat. No i stąd to właśnie studio.
0: Okej, a skąd to zainteresowanie, no nazwijmy to szeroko, szerzej, folklorem, folkiem w ogóle, to gdzieś przypadkowo, czy czy ktoś za rękę, ktoś chodź na próbę, czy jak to się odbyło?
1: No właśnie, Adamie, to było właśnie tak, że chodź na próbę i powiem ci, mnie do folku wtedy nie ciągnęło w ogóle, to w ogóle nie była moja muzyka.
0: No bo ja słyszałem taką historię gdzieś, że ktoś tam, ten zespół zakładając to Rzepczyno, to pobrał chłopaków na początku i to byli jacyś metalowcy i punkowcy ponoć.
1: Dokładnie tak. 30 lat temu.
0: Czyli dobrze słyszałem.
1: W wiosce zwanej Rzepczyno, no bo jest taka wioska w zachodniopomorskiej.
0: I dlaczego właśnie, skąd to się tam zadziało, że ta nazwa i ta miejscowość, jaka zależność?
1: Już mówię. W Rzepczynie, w tej wiosce mieści się Szkoła Rzemiosła Artystycznego, do której trafili założyciele Rzepczyna i oni, znaczy Rzepczyna, zespołu Rzepczyno. I chłopaki sobie muzykowali, Głównie to byli punkowcy, właśnie rockowcy, grali muzykę punkową, rockową, ale wśród nich był też Bartosz Niedźwiecki, który wyjął dudy. Paweł mówi, czyli nasz założyciel, że nawet sam sobie te dudy wystrugał. Jak chłopak zaczął grać, no to wręcz wszystkim opadły szczęki i no i takich trochę zaraził tą ludowizną i muzyka punkowa, rockowa, plus te dudy, plus utwory lodowe, no to niezły miks po prostu powstał. Więc na początku chłopaki sobie grali tak dla siebie, no ale jak już grają dla siebie, to dlaczego nie pokoncertować? I tak zaczęły się pierwsze koncerty, potem festiwale. No i tak do tej pory jesteśmy przez 30 lat. Znaczy jesteśmy, wiadomo, zespół ewoluował.
0: Okej, nie, powiedziałaś dobrze, spokojnie.
1: Przemiany.
0: Tak jest, ewoluował. No.
1: Tak, ponieważ no bo wiadomo, 30 lat, no to nie da się utrzymać jakby jednego składu.
0: Ale wiesz co, ja przepraszam, tak, tą ekspresję to tych chłopaków, którzy przez siłą rzeczy, przez lata dojrzeli w każdym calu, to tę ekspresję słychać, tą wariację, bo to jest folklor, ale to jest tak grany właśnie na żywiołową nutę.
1: Tak, tak. Żywiołową nutę i słychać. Jeden z utworów, na przykład Gajowy, który powstał te 30 lat temu, zawsze jest w naszym w ogóle repertuarze i jak cokolwiek nowego tworzymy, czy wyszukujemy nowe kawałki, to staramy się, żeby też za bardzo nie odbiegały właśnie przede wszystkim od tego naszego Gajowego, który jest taki beztroski, gdzie nóżka sama chodzi. Ja myślę, że w ogóle o to chodzi też w muzyce folkowej, przynajmniej dla mnie.
0: Wyobraź sobie, że z zestawu tych utworów, które nadesłała Renata chyba, tak? Menedżerka?
1: Tak, Renata.
0: Wyobraź sobie, że właśnie Gajowy jest jako pierwszy na tej płycie, którą przygotowałem i proponuję teraz, posłuchajmy, utwór skomponowany i zagrany pierwszy raz 30 lat temu, tak?
1: Dokładnie tak, 30
0: Rzepczyno, lat temu. Folk Band... Gajowy w programie Made in Polska.

0: Gajowy nagranie, jedno z pierwszych, chyba pierwsze nagranie Rzepczyno Folk Band w programie dzisiejszym Made in Polska. Jest z nami Karolina Żuk. Wracamy do rozmowy, czyli ponad wszelką wątpliwość powiesz nam, że to jest pierwszy utwór w ogóle zespołu, tak?
1: To jest tak, jeden z pierwszych utworów zespołu, też singiel, to był singiel też pierwszej płyty. Wspomniałeś w ogóle, bo zapytałeś, kto mnie jakby zachęcił do tej ludowizny i czy mi ta ludowizna, skąd się ta ludowizna pojawiła. Powiem ci tak, teraz nawet jak słucham Gajowego, to mi nóżka sama chodzi. Na początku, jak przystępowałam do zespołu, to w ogóle nie była moja muzyka, ale jak już jestem na scenie, jak instrumenty grają.
0: To też nóżka ci chodzi, widziałem.
1: Ja to po prostu, ja to tak uwielbiam. Jestem, że tak powiem, cała chodzę na tej scenie i staram się też zarażać ludzi do tej wspólnej zabawy, bo dla mnie w ogóle muzyka ludowa, folkowa, to jest to beztroska zabawa, wspólna zabawa. I właśnie to hejo, hejo, takie wiesz, tak jak ten Gajowy, to nie musi być super idealne, równiutkie, tylko to jest po prostu...
0: No, dynamiczne bardzo.
1: Dynamiczne, czysta radość, dokładnie, no, dokładnie tak.
0: Okej, okay, a powiedz, wy jesteście osadzeni właśnie w kulturze polskiego folku, folkloru. Czy to jest wszystko, co te wszystkie utwory, które, no, czy większość tych, które proponujecie, to jest... folklor z tamtych stron, z okolic, to jest zachodniopomorskie, to jest, czy gracie po prostu różne rzeczy z różnych stron Polski?
1: Powiem ci, to są różne rzeczy. Chłopaki szukali inspiracji w księgach Kolberga, czyli szukali ludowych melodii, które by ich zainspirowały i które by potem wciągnęli na warsztat, że tak powiem, rzepczyński. Także różne są inspiracje, zwłaszcza teraz co wpadnie z ludowych utworów, to przynosi po prostu, no mówię, na rzepczyński warsztat. Więc nie zamykamy się na jeden region, tylko skąd inspiracja z różnych stron po prostu.
0: Okay.
1: Tak, muzyka nie zna granic i my też nie znamy granic.
0: No tak, bardzo dynamicznie i swojsko, że tak powiem, folkowo, tak. To porywa ludzi. Graliście też na Poland Rocku. Jak się grało, jak rosną skrzydła, opowiedz, kiedy obserwujecie tam, nie wiem, 100 tysięcy, czyli tam tych ludzi mogło być wówczas.
1: Adamie, ja mam tutaj niestety mały niedosyt, bo ja byłam tylko na ostatnim, za ostatnim razem, czyli bo my byliśmy tam 5 razy, a ja byłam tylko ostatni raz. I tylko tak jak chłopaki wspominają, że kurde, ta wielka scena i te morze ludzi, że to jest niesamowita energia. Dla mnie to też była niesamowita energia być chociaż raz na tym Woodstocku, na tej scenie i zobaczyć tą chmarę ludzi. I ta ogromna scena też robi wrażenie, więc dla mnie mega, mega wydarzenie, zwłaszcza, że to jest jeden z najbardziej popularnych festiwali, więc świetnie, świetnie było na nim wystąpić.
0: No tak, a powiedz, ponieważ te dźwięki folkowe, tak ubrane w tak dynamiczny rytm i beat, one sprawdzają się w różnych okolicznościach, powiedz... Graliście na weselu kiedyś w tym składzie? Oprócz koncertów i...
1: Chyba gdzieś masz jakieś przecieki.
0: No nie.
1: Wiesz co? Tak, udało się, nasz Paweł, właśnie założyciel zespołu, w zeszłym roku, nie, 2 lata temu, w tym roku graliśmy na weselu, ale takim właśnie słowiańskim weselu, gdzie tam ten ślub, to się nazywa humanitarny, czy w tym roku akurat...
0: Bez wspomagania, tak?
1: Nie chodzi bez procentów. Nie,
0: rozumiem.
1: To jakoś się inaczej nazywa, że to nie jest, nie ma tam księdza, tylko są obrzędki słowiańskie.
0: Dojdziemy do tego.
1: Tak, na takim ślubie są, na przykład obrządek jest, że pije się wino, czy miód z rogu, takie rzeczy. W każdym razie, tak, Mieliśmy przyjemność 2 lata temu i w tym roku na takim słowiańskim weselu wystąpić, zagrać i dzielić się swoją muzyką. I okazało się, że to też się fajnie sprawdza, że przy tym ludzie się na takich imprezach też dobrze bawią.
0: No i bardzo fajnie, czyli jesteście uniwersalni i możecie, nie chcę powiedzieć wszędzie, bo wszędzie to znaczy się, że nigdzie, ale w wielu miejscach i okolicznościach zostalibyście przyjęci bardzo, bardzo miło i przychylnie pewnie.
1: No tak, myślę, że na takim weselu właśnie, takim słowiańskim, tradycyjnym, no to byliśmy miłą niespodzianką, taką wisieneczką jeszcze dla gości. Więc...
0: A no właśnie, dotknęliśmy tej tradycji. Jak dalece ty, bo rozumiem, trafiłaś do zespołu, do tego grania, do tych tekstów. Jak dalece ty weszłaś w całą opowiastkę, w całą ten anturaż, opowieść, bzielarstwo, może w jakieś czary, mary, coś w tym stylu, czy po prostu to zostało gdzieś na poziomie pewnych tekstów i czy poszłaś dalej w tradycję i zgłębianie wiedzy na ten temat?
1: Powiem ci, najbardziej chyba tą wiedzę, zielarstwo i inne rzeczy zgłębia nasz akordeonista, ale mnie w ogóle ciągnie do natury i myślę, że te folkowe utwory, te ludowe utwory też są moim takim powrotem czasem do natury. No ale mówisz o tych obrządkach, na przykład właśnie o tej Nocy Świętego Jana, o tych wiankach.
0: No bo już
1: one
0: nie
1: się
0: długo.
1: Bardzo często przewijają te wianki chyba w większości naszych utworów, no bo jakoś te wianeczki się nam się bardzo ludowo kojarzą, ale powiem ci, że nie zagłębiałam się jakoś tak bardzo w te zwyczaje, rytuały. Oczywiście dobrze wiedzieć, o czym się śpiewa. Na szczęście większość tych utworów jest z bardzo prostym tekstem.
0: No tak, a u was to głównie tradycyjne teksty, czy ty też, czy ktoś z kapeli pisze jakieś, próbujecie jakieś teksty pisać?
1: Już mówię, głównie to były właśnie teksty tradycyjne z tych ksiąg Kolberga, ale nasza zaprzyjaźniona tutaj zespołem koleżanka Małgosia Majsko o brzegu napisała kilka tekstów stylizowanych właśnie taką ludowizną, między innymi utwór pod tytułem Trzewia przewierci lub Pączek. Więc mamy też teksty stylizowane, ale z takich nowości, no bo my już zaczęliśmy też iść troszeczkę w nowości, no to w tym roku powstał utwór Trzy dekady, który jest, powiem, odbiega od ludowych tekstów. To jest tekst naszego właśnie założyciela, Pawła Tomaszewskiego. Trzy dekady, no mówiący o po prostu tych trzech dekadach, tych 30 latach istnienia zespołu i całkiem fajnie się ten utwór sprawdza w naszym zespole. Więc większość ludowych utworów, ale znalazły się jak trzy dekady lub utwór Tylko jeden dom, które odbiegają totalnie od ludowych wierzeń i tych ludowych tekstów.
0: A czy ty zauważyłaś, że w ostatnim czasie jest jakby nasilenie zainteresowania tradycją słowiańską, Nocą Świętego Jana między innymi, bo to jest jedna z rzeczy, która dopełnia całość. Ale czy zauważyłaś, że młodzi ludzie również, jak to na koncertach wygląda, czy no, więcej jest młodych ludzi, czy macie publikę taką już wypróbowaną, starszą, jak to, jest to zainteresowanie tą kulturą, czy tak sobie?
1: Powiem ci, jak a propos Nocy Świętego Jana, to ja widzę, że to jest w ogóle bardzo popularne świętowanie tej Nocy Świętego Jana, że to jest po prostu okazja do wspólnego świętowania i świętowania zarówno dla tych starszych i tych młodszych. I tutaj od razu mi przychodzi zeszłoroczny koncert w Piotrowicach, gdzie ja byłam w totalnym szoku, jak do naszych kawałków właśnie tańczyła młodzież, gdzie były wężyki, pociągi, gdzie no byłam w totalnym szoku, bo w zależności jaki region, no to czasami ludzie są bardziej zachowawczy, czasami bardziej jednak no, odpalają te wrotki i w Piotrowicach, w tamtym regionie po prostu byłam w szoku, jak młodzież i dorośli, znaczy dorośli i też ci starsi się bawili. No a Noc Świętego Jana Nie zauważam jakby może, że więcej osób, nie wiem, wraca do korzeni czy do tych rytuałów słowiańskich, ale myślę, że już to święto, noc świętego Jana, jakby świętowanie tej nocy przesiedlenia, to weszła w zwyczaj nasz polski.
0: Da się zauważyć. Kiedy rozmawialiśmy przed programem jeszcze koło południa, zapytałem, jakie utwory są charakterystyczne dla was. I mam tu utwór Kto się zani, tak? To jest tytuł. Dlaczego akurat?
1: Tak.
0: Dlaczego ten akurat? Wytłumacz.
1: Ja, wiesz co, to ja też jakby o niego bardzo, znaczy chciałam, żeby on, ten utwór był, bo dla mnie to jest też kwintesencja Rzepczyna. Gajowy, Kto się zani, i na przykład Lipka. No, Kto się zani to też jest takim mega energetycznym utworem z bardzo prostym refrenem, bo te ludowe utwory też się kojarzą z prostymi refrenami typu Ojdana, Ojdana. I to coś takiego właśnie jest.
0: No to gramy. Nie mówmy wszystkiego, co się dzieje w utworze. Niech trochę zostanie dla słuchaczy, okej?
1: Tak.
0: Kto się zani, Rzepczyno, ciąg dalszy audycji Made in Polska, w której gościem jest Karolina Żuk, wokalistka tego zespołu.

0: No już teraz Państwo doskonale wiedzą, dlaczego przy tej muzyce bawią się i ludzie, którzy słuchają na co dzień muzyki metalowej albo punkowej, czy jeszcze jakiejkolwiek innej. Wykop taki jak na koncertach Metalliki i innych mocniejszych zespołów. Karolina Żuk, wokalistka zespołu, jest w dzisiejszym programie. Na perkusji w Waszym zespole jest chłopak, który ma 17 lat.
1: A
0: najstarszy jakiś, jeden z członków, pozdrówmy, wiesz, ja już mam, że tak powiem, kłopoty czasami z tak zwaną pamięcią. Pozdrówmy od razu menedżerkę i pozostałych członków zespołu, póki jeszcze pamiętam, zatem pozdrawiamy wszystkich. Wracając do pytania, młody chłopak na bębnach, 17, i facet, który już jest dziadkiem, no także ma wnuki. Jak to się dzieje u was na próbach, na koncertach? No pewnie powiesz, że atmosfera jest ekstra, ale powiedz tak, czy bywają jakieś momenty takie, młody człowiek jakoś nie rozumie decyzji starszych, kiedy trzeba zagrać inaczej albo coś jeszcze inaczej, tam gdzieś uderzyć bęben?
1: To, ja się bardzo cieszę, że Franciszek Kurkowski do nas trafił. On trafił w wieku 13 lat i to był wtedy zagwozdka. Tak, Jezu, jak to się taki 13-latek odnajdzie z nami, no nie powiem z nami staruszkami, ale że tak powiem, nieźle nas odmłodził. Świetnie się w ogóle dopasował, ale też, znaczy nie zasady, że dopasował się i teraz będzie robił tak, jak my mu każemy,
0: tak.
1: Tylko naprawdę my jesteśmy otwarci na też Franciszka propozycje i ja jestem pełna podziwu, jak on się odnalazł, ponieważ ja, mimo że trafiłam do zespołu w wieku 19 lat, to miałam problem właśnie do Janka, czyli mojego pierwszego nauczyciela muzyki, powiedzieć przez rok. Nie umiałam powiedzieć Janek, tylko
0: bezosobowo, tak?
1: Bezosobowo, dokładnie. No, a Franciszek, kurczę, nie wiem, czy to jest nowe pokolenie,
0: Chyba. Czy
1: kwestia wychowania, ale naprawdę, no, może po prostu on jest fajnym człowiekiem i się świetnie wpasował i ja tu nie widzę jakiejś przeszkody, wręcz naprawdę wzbogacił zespół. I też jest przykład tego, że no, muzyka łączy pokolenia. U nas mamy przedział od 17 do 60 lat, więc to jest naprawdę kilka wręcz pokoleń, a jednocześnie umiemy się dogadać, uzupełniać. Oczywiście, że czasami są różnice zdań, nie ukrywajmy, że jest aż tak różowiutko, ale myślę, że to jest mega ważne, żebyśmy się jednak na tej scenie gdzieś lubili i jakbyśmy się nie lubili, no to to bym po prostu przyjeżdżała na koncerty od no, jak do roboty, a to
0: nie byłoby
1: zabawę.
0: Nie byłoby tych efektów, tych skocznych dźwięków, rytmów i Państwo, którzy oglądali zespół Rzepczyno na różnych scenach, mogą poświadczyć, czy potwierdzić, że to jest grupa ludzi, którzy z uśmiechem wykonują fajną muzykę.
1: Dokładnie tak. Na pewno potwierdzą.
0: Pomówmy, okej, o przyszłości. Singiel Poszłabym za Ciebie. To jest rzecz, no bo mieliście trochę przerwy jako zespół i teraz w przygotowaniu jest płyta, rozumiem, i singiel Poszłabym za Ciebie jest pierwszym takim krokiem, żeby światu pokazać nowe nagrania. Utwór, jak czytam, przenosi słuchacza do świata, uwaga, pachnących ziół, leśnych ścieżek i już szeroko omawianych wcześniej Nocy Świętojańskich. Historia Kasi i Jasia. Powiedz, czy ta płyta, która nadchodzi, będzie taką jedną zamkniętą opowieścią o losach, no nazwijmy to Kasi i Jasia, czy to po prostu będzie zbiór luźnych opowieści, jakichś ballad i utworów poszczególnych na płycie?
1: Raczej to będzie zbiór luźnych opowieści i utworów, które mają po prostu słuchacza wprowadzić w dobry nastrój, żeby nóżka chodziła. Ja, przynajmniej ja się takim założeniem kieruję. Oczywiście, że nie zabraknie też utworów do dziś do refleksji, zwłaszcza ten utwór Poszłabym za Ciebie. No jest utworem Tam może i nóżka trochę pochodzić, ale jak już się wsłuchamy w ten tekst i zobaczymy, o czym on jest, no to to nie jest taki lekki tekst, jak Kto się za nie, czy Gajowy. To jest utwór o jednak, ta Kasia poszła w las i jednak z tego lasu nie wróciła. To nie jest...
0: Ojej!
1: Naprawdę, więc... To nie jest
0: to ja bym napisał ciąg dalszy właśnie historii, co dalej z nią, jak ją poszukują i rozumiesz, nie? Drugi utwór.
1: Powiem ci, nie jest to głupie, zapodam to chłopakom.
0: No jak?
1: Pociągnijmy tą
0: szukajcie,
1: historię. Potem,
0: szukajcie właśnie,
1: dzieje.
0: Co się z nią dzieje i my już jesteśmy ciekawi. I niech to się rozpoczyna i zakończy jak dobra opowieść, książka, wiesz. No,
1: dokładnie.
0: Fajnie.
1: No. Na razie będzie tak, że raczej to będą różne historie, ale tak, staramy się, 30 lat za nami, ale kolejne lata przed nami, staramy się też patrzeć w przyszłość i zasilić te stare, fajne, tupiące kawałki nowymi też kawałkami.
0: Powiedz, lato już za moment, pewnie mnóstwo koncertów gdzieś na festiwalach, na dniach, gdzie najbliżej i powiedz, gdzie jakieś spektakularne koncerty, gdzie może w tym roku, jak to się będzie kształtowało.
1: Musiałabym zerknąć, ale tak.
0: Aha, rozumiem. Kalendarz, nie, no tak, bo co tydzień jest coś.
1: Mamy
0: pewnie.
1: Za tydzień Szczawnica, Będzin, potem Szczecinek, więc kalendarz tak, jeszcze tam się zapełnia, ale bardzo jestem zadowolona, jak już ten kalendarz wygląda, więc będziemy dosyć sporo koncertowali. No i co? I tylko zapraszam te koncerty, bo jednak spotykam się z bardzo miłym odbiorem. Nawet tydzień temu, jak byliśmy na koncercie, to była pani, która też była na naszym koncercie na 30-lecie 9 maja, bo na 30-lecie koncert odbył się w RCQ w Kołobrzegu. I ona była na naszym, przez przypadek trafiła na ten koncert i ona jak była tydzień temu, to mówi, że już jest naszą fanką, już słucha od rana do wieczora i że jesteśmy cudowni, że ona musiała przyjechać na kolejny koncert, więc wiadomo, nie jesteśmy znanym zespołem, nie jesteśmy tutaj na top gdzieś w TVN-ie czy innych stacjach, ale bardzo mnie cieszy to grono, które nas usłyszało, które było, które gdzieś spotykam się z bardzo dobrym przyjęciem.
0: No tak, bo jeśli macie kalendarz, terminarz macie zajęty całe lato, to przecież to jest dowód na uznanie i na to, że chcą was słuchać i bawić się przy tej muzyce i to jest to budujące. Tak. Chce się pracować później, tak?
1: Oj tak, ja lubię. Ja uwielbiam po prostu kontakt z ludźmi, scenę, wyciąganie tych ludzi do wspólnej zabawy. Ja nie mam problemu, żeby wyjść z poza scenę, czyli nie muszę być na scenie. Ja idę do ludzi, w tłum, żeby wciągnąć ich naprawdę do wspólnego śpiewania. Nie mam z tym problemu i myślę, że to też jest fajne.
0: No
1: też zespół na tym plusuje.
0: Oczywiście, że tak. Państwo słyszeli, co mówi Karolina. Zatem nie ma na co czekać. Gdzie tylko pojawi się zespół Rzepczyno, to ja już w imieniu Karoliny i zespołu zapraszam, bo zabawa gwarantowana, prawda?
1: Oczywiście, gwarantowane.
0: Wielkie dzięki za udział w programie. Niestety 4 minuty jeszcze pozostały do północy. W tym czasie no, wyemitujemy oczekiwany singiel, bo przecież to jest ważna sprawa. Poszłabym za ciebie, Rzepczyno. Karolino, i jeszcze raz dziękuję i pozdrowienia dla całej ekipy Rzepczyna. Wielkie dzięki za udział w programie.
1: Ja bardzo też dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dzięki, Adamie.
0: Wielkie dzięki. Poszłabym za tobą, Rzepczyno Folk Band. Ja państwu mówię już dobranoc. To nagranie już na deser, na zakończenie dzisiejszego programu. Zapraszam w przyszłym tygodniu.